0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest 6. Wiadomości Super FM.
1: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
4: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
1: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
5: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Dla mnie, według mnie, to jakiś chłodny poranek w Szczecinie. 9 stopni pokazują tylko termometry. Dzisiaj maksymalnie 18-17 i w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Tak dynamicznie będzie padać. Najpierw przed południem około godziny 11, potem o 13, 15, 17 i 19. Jutro też będzie padać po południu. Jutro chłodno. Jutro maksymalnie 14 stopni, a z pewnością to mniej niż te temperatury, do których się przyzwyczailiśmy.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry. To Super FM.
6: Lubię oczywiście, jak jest tak jak zawsze, jak są pewne rzeczy, które się nie zmieniają w życiu i w porannej audycji Radia Super FM. Natomiast dzisiaj będziemy mieć dla Was nowości, o których jeszcze zdążę powiedzieć 4 minuty po godzinie 6. Ja nazywam się Bartek Czotowicz, a to jest audycja...
0: Dzień dobry, to Super FM.
6: Tak jest, tak się właśnie nazywa. Witajcie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nareszcie jesteśmy razem. No i też nareszcie to tytuł piosenki od Męskie Granie Orkiestra, której słuchaliśmy przed chwilą. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, rusza nowy tramwaj wodny po Odrze. Już tego lata mieszkańcy Szczecina i turyści zyskają nową wodną atrakcję. Od 4 lipca rusza tramwaj wodny, który połączy Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. Tramwaj będzie kursował w weekendy przez całe lato, a pasażerowie będą mogli nie tylko zwiedzić te przygraniczne miasta, ale także podziwiać cenny obszar przyrodniczy, pogranicza, a tej przyrody jest tutaj bardzo dużo. To rejsy po Dolinie Dolnej Odry, Cross-Oder, tak się nazywa ten projekt. Rozkład rejsów jest już znany. Jeżeli chodzi o start, to jak już wspomniałem, 4 lipca rusza ten tramwaj wodny ze Szczecina do Meszerin i Garz i będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca właśnie do 5 września. Na przykład ze Szczecina wypłynie o godzinie 10, z Meszerin o 11.55, a z Garz o 12.50. No i powroty też będą jak coś, także spokojnie.

Bruno Mars, tak jest, jego nie da się pomylić z nikim innym. 19 minut po godzinie 6, a szpital na szczecińskich Pomorzanach ma najnowocześniejszy sprzęt na świecie, jak się okazuje. Pięknie. Najnowocześniejszy skaner tkanek na świecie dotarł do Uniwersyteckiego Szpitala na Pomorzanach. To kolejny krok w rozwoju, tak twierdzą władze placówki i jak czytamy w takiej informacji przekazanej przez szpital właśnie, podobne urządzenie funkcjonuje już w placówce, w klinice urologii. Skaner jest jednak nowszej, trzeciej generacji, który będzie działał w klinice ginekologii i onkologii ginekologicznej. Działanie skanera przedstawialiśmy już na antenie Radia Super FM, ale przedstawiamy też na naszej stronie internetowej, także warto zaglądać na super.fm, bo tam więcej na temat tego sprzętu i nie tylko informacje ze Szczecina. A przede wszystkim szpital na Pomorzanach ma wyjątkowy i miły personel, to znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o położnictwo, to tutaj mogę potwierdzić, że tam jest poziom bardzo wysoki. Sandra, Everlasting Love w Super FM w czwartek. Miłego dnia.

0: Dni pod znakiem opadów deszczu przed nami, a pogodowe szczegóły o 6:30.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
0: Czyli już teraz, bo na zegarach 6:30, 10 stopni w Szczecinie. Dyszka, tylko dyszka. Odczuwalna temperatura to stopni 9, maksymalnie dzisiaj 17 i przelotne opady deszczu. Teraz jeszcze nie pada, ale ma padać już przed południem i przede wszystkim po południu. W czwartek, w piątek po południu też będzie mokro, maksymalnie 14 stopni. Jak będzie w weekend, to dajmy sobie może jeszcze chwilę. Myślę, że wyklaruje nam się te warunki pogodowe w ciągu dnia. Na razie nie chcę zapeszać, mówić, że będzie źle, tylko jeszcze chwila i myślę, że będę mieć pewność co do tego, jak będzie w sobotę i w niedzielę, dlatego warto słuchać Radia Super FM.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: Piłka nożna, spać nie można. Jest takie powiedzenie, prawda? No to podczas tych mistrzostw świata ono się urzeczywistni, tak urealni, tak naprawdę na 100%. No bo skoro mecze będą o godzinach 21 północ, czy 3 w nocy, albo 6 rano, no to zdecydowanie spać nie będzie można, jeżeli będziecie chcieli śledzić boiskowe wydarzenia. My będziemy mówić o mistrzostwach świata regularnie na antenie Radia Super FM. Przypomnę, że Mundial rozpoczyna się właśnie dzisiaj, czyli w czwartek. A jaka będzie ta propozycja mundialowa Radia Super FM, to powiem wam jeszcze przed godziną 7. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, to Super FM.
0: Od razu odpowiadam, że nie, Polacy na Mistrzostwach Świata nie grają, ale wątków polskich w Radiu Super FM nie zabraknie. Za 28 minut będzie godzina 7.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 6:39, ten sygnał, te dźwięki oznaczają, że będziemy mówić o tym, co na ulicach naszego miasta dzieje się od rana w czwartek. Jak na razie jest spokojnie. Ta lista odwołanych kursów tramwajowych szczecińskiej komunikacji miejskiej może troszeczkę przerażać odrobinę, bo 11 kursów odwołanych dzisiaj od rana. No i główne utrudnienia mogą wiązać się z przejazdami tramwajem linii numer 5, bo na przykład o 7:10 czy o 7:52 z osiedla Zawadzkiego pierwszy kurs, a drugi ze Stoczni Szczecińskiej nie wyjedzie. Na tym odcinku Stocznia Szczecińska, osiedle Zawadzkiego. O, może w ten sposób. Także tam być może tego ulubionego tramwaju linii numer 5 nie będzie, ale będą następne. Także spokojnie. Myślę, że warto po prostu wyjść 5-10 minut wcześniej i myślę, że będziecie ukontentowani tym serwisem, oczywiście oferowanym przez miasto Szczecin. 20 minut nam zostało do godziny 7. Kierowcy też będą zadowoleni, bo jak na razie widoczność jest w porządku, no i też nie ma zbyt wielu samochodów na ulicach miasta. To się zmieni po godzinie 7 i wówczas też będą wiadomości dla kierowców na naszej antenie.

Purple Disco Machine w Super FM. Dużo takich pozytywnych, skocznych dźwięków, prawda? Od rana. Wszystko po to, żebyście się obudzili, dobudzili. Dzisiaj ważny dzień dla piłki nożnej. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Świata za oceanem. Na antenie radia Super FM będziemy mówić o mundialu codziennie w specjalnych serwisach informacyjnych mundialowych, ale także w porannej audycji radia Super FM od 8.30 do 9.00. Tam nie zabraknie mundialowej, związanej z mistrzostwami muzyki, no ale przede wszystkim będziemy komentować te bieżące wydarzenia mundialowe, bo w nocy te mecze przecież będą się rozgrywać. 21 godzina, północ, 3 w nocy, niektóre o 6 nad ranem. Także będziemy je komentować, będziemy wam mówić o tym, co działo się interesującego na Mistrzostwach Świata każdego dnia, ale także, a może przede wszystkim, będziemy wspominać występy Polaków biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. No nie gramy za oceanem na tym mundialu, nie udało się, ale graliśmy na wielu mistrzostwach, no i oczywiście z reprezentacją Polski. Związanych jest wiele historii, jedne pozytywne, inne nieco mniej. Rozpoczęcie Mistrzostw Świata, inauguracja dzisiaj o 21:00. Meksyk, Republika Południowej Afryki na Estadio Azteca. Stadion piłkarski w Meksyku, jeden z największych na świecie. To akurat warto obejrzeć. I transmisja, rzecz jasna, w otwartej telewizji, także w Telewizji Polskiej. Tutaj też winny wam jestem wyjaśnienie, że ten mecz można obejrzeć za darmo, tak naprawdę. Za 13 minut będzie godzina 7:00.

0: Jesteś moim aniołem. Tak śpiewał Lionel Richie w Super FM. Nie ma co przedłużać. Za 2 minuty będzie godzina 7. My zaprezentujemy wam wiadomości, serwis, raport z kraju i ze świata i prognozę pogody dla Szczecina.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: I po reklamie.
11: Jest 7. Wiadomości Super FM.
12: Kuwejt zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Dorota Werdycka. Kuwejt ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran wieczorem naszego czasu. USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w ciśnieniu Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
13: Część dezinformacji znalazła posłuchu u polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
14: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
13: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
14: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu?
13: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
15: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
13: Kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
12: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
16: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
12: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczące dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
17: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
12: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzanie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapełnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
18: Niemożliwe staje się możliwe.
19: Ile jest tutaj detali, elementów.
20: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
12: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
10: Super FM. Pogoda.
0: Wczoraj czy przedwczoraj, w ostatnich dniach w samochodzie podczas podróży używaliśmy chłodzenia. To zdecydowanie. A dzisiaj przyda się grzanie, czyli ta funkcja odwrotna. Naprawdę. Dzisiaj będzie trzeba sobie nieco podgrzać tu i ówdzie. 10 stopni teraz. Dosyć rześki poranek i to mówię tak dyplomatycznie. Chłodny po prostu w Szczecinie w porównaniu z tym, co odczuwaliśmy w ostatnich dniach. Po południu 17 stopni. Pojawią się przelotne na opady deszczu. Dzisiaj i właśnie około godziny 16-17 będzie wietrznie, bo zbiorą nam się podmuchy wiatru, takie nawet do 45 km na godzinę. Przelotnie popada również jutro i 15 stopni, a jak będzie w weekend, to powiemy nieco bliżej weekendu.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
22: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Dokładnie teraz na zegarach pojawi się 5 minut po godzinie 7. Już jest. To czwartek na antenie radia Super FM i nasz poranny program, poranne spotkanie. Nie wiem już, które w życiu, nie zliczę, ale było ich bardzo, bardzo dużo. To już w tysiącach mógłbym liczyć tych programów, tych audycji, tych spotkań na antenie radia Super FM. Także dobrze, że jesteśmy razem. Bartek Czotowicz, Mike and the Mechanics mają taką jedną taką charakterystyczną piosenkę Over My Shoulder i jej wysłuchamy za chwilę. Najpierw będzie Sylwia Grzeszczak o słowach na K. Będą wiadomości dla kierowców i będą informacje ze Szczecina. Miłego dnia.
22: Dzień dobry, tu Super FM.

Znaleźć dobrego mechanika jest bardzo trudno, prawda? Mike and the Mechanics w Super FM i Over My Shoulder 12 minut po godzinie 7. Każdy z nas zna takie osoby wyjątkowe. Ma takie osoby jedyne w swoim rodzaju w otoczeniu. Naprawdę, jeżeli się zastanowicie, to każdy pewnie zna, widział albo wie, kim jest taka wyjątkowa osoba, a przez wyjątkowa jedyna w swoim rodzaju mam na myśli osoby niesłyszące, niewidome, głucho niewidome oraz z niepełnosprawnością intelektualną. One wszystkie mogą już korzystać z nowego miejsca wsparcia w Szczecinie. Przy Alei Piastów 22 rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Komunikacji, którego celem jest ułatwienie takiego codziennego funkcjonowania osobom mającym szczególne potrzeby właśnie w zakresie komunikacji. Wyobraźcie sobie, że są nawet aplikacje dla osób z niepełnosprawnościami po to, żeby zamówić wsparcie, na przykład tłumacza migowego, żeby załatwić jakąś sprawę w urzędzie albo u lekarza, załóżmy. A więc warto, jeżeli znacie takie osoby albo jeżeli jesteście osobami z niepełnosprawnościami czy niepełnosprawnością, to ogłaszam, że właśnie takie Centrum Komunikacji rozpoczęło swoją działalność. Aleja Piastów 22 i tam pomogą wam w każdej waszej potrzebie. 13 minut po godzinie 7.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Informacje dla kierowców oczywiście na antenie radia Super FM. Jak na razie na ulicach Szczecina mamy pierwsze kolejki, między innymi od ronda Portowców przez Most Długi w kierunku centrum Szczecina w stronę Bramy Portowej. Na tym odcinku od ronda Portowców do Mostu Długiego, czyli skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim, długa kolejka samochodów w tej chwili, a więc kierowcy czekają na przejazd. W tym momencie pojawiło się zielone światło i część z nich uwolni się i pojedzie ulicą Wyszyńskiego, czy już jedzie w kierunku Bramy Portowej, ale inni będą musieli czekać na swoją kolej, także tam będzie trzeba sobie stać i czekać. Lepiej z przejazdem teraz na trasie zamkowej, zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku prawobrzeża Szczecina. Oczywiście Gumieńce, czyli Ku Słońcu i Europejska oraz Okulickiego. Tutaj poranny standard o tej porze, szczególnie na ulicach Szczecina. A jeżeli chodzi o północ naszego miasta, to warto powiedzieć o ulicy Bogumińskiej. Tam nie ma teraz jakiejś bardzo, bardzo trudnej sytuacji, natomiast na wysokości ogródków działkowych tych kierowców jest o tej porze sporo. Jeszcze słuchacze Radia Super FM informują nas, że w stronę Gorzowa na drodze krajowej, na drodze ekspresowej numer 3 wypadek z udziałem samochodu ciężarowego. On znalazł się na poboczu. Na miejscu już pracują służby. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S3, 40 km za Szczecinem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Także już drogi regionu. Tam też pojawiają się incydenty z udziałem kierowców. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, niedługa kolejka teraz przed Kurzą i Niedźwiedzią. Także co do zasady w Szczecinie jest bardzo przyzwoicie. Jak będzie za 20 minut, to o tym będziemy mówić w następnym serwisie dla kierowców.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson i Valerie. 26 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witajcie w czwartek. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polacy nie grają na tym turnieju, ale mimo tego, że nie gramy, to pamiętajcie motto wszystkich biało-czerwonych.
1: Polska górą! Polska górą!
0: Tak, w wykonaniu Mariusza Pudzianowskiego. 7.30 się zbliża, serwis informacyjny. Tam będziemy mówić o Szczecinie, oczywiście. Szczecińskie informacje już za chwilę. Szczecińska prognoza pogody po 7.30, między innymi The Rolling Stones, ale także Kaśka Sochacka. Bądźcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%

0: za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: I po reklamie.
6: Nie, zabawa to się dopiero zaczyna teraz. Andrzej Kutys w studiu, będą wiadomości. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No ja nie wiem, czy słowo zabawa jest tutaj właściwe, skoro za chwilkę będziemy mówić o estakadzie pomorskiej, która jest znowu do remontu.
6: Oj.
7: Specjaliści dyskutowali na konferencji Ekologia 360, a na koniec 4 dni atrakcji nieopodal Szczecina w rozmowie Radia Super FM o hanzeatyckim zlocie w Stargardzie.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Już od tych wakacji przez kolejne 4 miesiące kierowcy, a także pasażerowie tramwajów muszą szykować się na utrudnienia na estakadzie pomorskiej w ciągu ulicy Gdańskiej. Tym razem remont będzie dotyczył torowiska i był planowany już wcześniej, gdy estakadę pomorską remontowano 6 lat temu. Przypomnijmy, powstawały tam spore korki. Jak poinformował w mediach społecznościowych wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski, tramwaje będą jeździć wahadłowo. Co czeka kierowców? Wyłączanie jednego wewnętrznego pasa ruchu, najpierw w kierunku Prawobrzeża, później w kierunku centrum, ale planowane są także wyłączenia jednocześnie w obie strony. Remont torowiska na estakadzie pomorskiej ma kosztować niespełna 8 milionów złotych i według zapowiedzi potrwa 120 dni, czyli 4 miesiące. Dokładnej daty rozpoczęcia prac jeszcze nie ma, więc do tematu będziemy oczywiście wracać.
8: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
7: Zagadnienia związane z wpływem na turystykę, zdrowie czy przeciwdziałanie niszczącej działalności człowieka w hotelu restauracji Jachtowa odbyła się organizowana przez Radio Super FM konferencja Ekologia 360, jak żyć w równowadze. Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marcin Zamaro podkreślał, że chce z samorządami rozmawiać o pieniądzach, jakie mają na różne proekologiczne programy.
9: To znaczy mogą aplikować do nas o środki, dzięki którym będą w stanie przygotować miejsca, wystawy, spotkania czy wydarzenia, którymi właśnie będą mogli zachęcić do odwiedzania kolejnych gości w swoim regionie.
7: Inny aspekt ekologii poruszał szef IMGW w Szczecinie profesor Robert Czerniawski.
10: W tych wszystkich metodach, sposobach retencji wody, zagrożeniach, jakie niesie ze sobą działalność człowieka dla zabezpieczenia dla nas tego chyba najważniejszego zasobu, jakim jest woda, bo jest potrzebna właściwie do wszystkiego.
7: Zdjęcia z konferencji i inne materiały znajdziecie m.in. na facebookowym profilu Radia Super FM.
8: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: Koncerty, wystawy, spotkania i wiele więcej przez najbliższe 4 dni. Dzisiaj w rozmowie Radia Super FM zaproszenie do Stargardu, a w studiu już jest Michał Kaczmarek, który zaprosił osobę świetnie zorientowaną w atrakcjach najbliższych dni w mieście, przecież bardzo blisko Szczecina. Dzień dobry, Michale.
11: Tak jest, Andrzej. No pół godziny drogi mniej więcej jest ze Szczecina do Stargardu, a Stargard pierwszy raz w historii będzie gospodarzem 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Wydarzenie, o które miasto starało się przez 20 lat, teraz się odbywać będzie w naszym regionie. Start dzisiaj wieczorem, przez 4 dni kolejne atrakcje. 1000 delegatów z całego świata, przedstawiciele 12 krajów i rzeczywiście duże to jest wydarzenie. Niektórzy twierdzą nawet, że największe w tym roku w województwie. Będzie z nami jego koordynatorka Sylwia Wieleba. Zaczniemy po godzinie 8.
7: Dodajmy, że także pod patronatem Radia Super FM zapraszamy do rozmowy.
5: Super FM. Sport.
12: Mateusz Stanicki, pora na sport. Zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w spotkaniu Bułgarii z Belgami, gdzie wicemistrzowie świata z południa Europy przegrali 1-3. Trzeci turniej Ligi Narodów jest rozgrywany w Ottawie, m.in. z udziałem mistrzów świata Włochów oraz złotych medalistów olimpijskich Francuzów. Dziś o 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. W sobotę dzień przerwy, natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą. Teraz wielki powrót na korty Sereny Williams. Amerykanka wraz z Kanadyjką Victorią Mboko wygrały pierwszą rundę debla na turnieju w Londynie, pokonując parę Erin Rutliff, Nicole Melihar Martinez. Tak, powrót Williams komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
13: Na pewno dobrze, że wznowiła, chociaż nie ma się co oszukiwać, ma 45 lat. Historia tenisa zna takie przypadki, takie najbardziej pamiętne, no to na pewno dwie Martiny, i Martina Wielka, i Martina Mała, czyli Martina Navratilova i Martina Hingis. Obie wróciły do gry po zakończeniu kariery. Martina Navratilova nawet wracała dwa razy, bo najpierw wznowiła karierę singlową, a potem jeszcze karierę deblową.
12: Williams i Mboko o trzecią rundę miały zagrać dziś wieczorem z Laurą Ziegemund i Leila Fernandez. Jednak wiele wskazuje na to, że pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club doznała kontuzji w pojedynku singlowym z Karoliną Pliskową. Na koniec koszykówka. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski rozgromili Orlen za Stal Zielona Góra 104-82, wyrównujące stan rywalizacji na 1-1. Wcześniej przeciwnicy zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74.
14: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Chłodny poranek w Szczecinie. Być może dla niektórych mało przyjemny poranek w Szczecinie. 11 stopni. Teraz nie ma słońca, nie widać słońca. Chmury oddzieliły nas od promieni. Tak będzie przez cały dzień. Ba, po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Dzisiaj, czyli w czwartek. Jutro po południu też może popadać. Dzisiaj maksymalnie stopni 16 w naszym mieście. Jutro również 16. W weekend ma być nieco cieplej, ale też może być deszczowo. W sobotę i w niedzielę 18, nawet 19 stopni, natomiast wietrznie, no i parasolka przyda się, czy parasol, zarówno w czwartek, jak i w piątek, ale także w sobotę i w niedzielę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: 7:36.

0: toczące się kamienie, czyli The Rolling Stones. A teraz będziemy mówić o toczących się kołach samochodów, bo przed nami pomoc drogowa.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
0: Czyli informacje dla kierowców, oczywiście kilka miejsc trudnych o poranku do pokonania, to m.in. ulica Zagadłowicza przed węzłem Głębokie, tam plus 2-3 minuty, podobnie zresztą przed rondem Gierosa, czyli szczecińskie Gumieńce ku Słońcu, Okulickiego Europejska. Jeżeli chodzi o przejazd z Prawobrzeża do centrum i z centrum na Prawobrzeże, to stoją kierowcy na tym odcinku od ronda Portowców do Mostu Długiego, ale także na ulicy Wyszyńskiego. Na pierwszej sekwencji świateł raczej nie przejedziecie. Będzie trzeba czekać nieco dłużej. Ta kolejka na ulicy Wyszyńskiego przed Mostem Długim też jest całkiem pokaźna. Teraz kierowcy akurat ruszyli i jadą ulicą Wyszyńskiego, Mostem Długim do ronda Portowców. W drugą stronę też aut kierowców jest naprawdę dużo. Podobnie zresztą na trasie zamkowej, czy w okolicach trasy zamkowej. Także tam po prostu cierpliwie i spokojnie. To jest chyba najlepsza porada. Kiedy tak gęsto od samochodów, to po prostu zachowajmy tę czujność taką szczególną przez 2, 3, 4, 5 minut. I kiedy już pokonacie te najtrudniejsze miejsca, powinno być zdecydowanie lepiej. Stoi ulica Wszystkich Świętych. Tutaj kolejki rozpoczynają się w okolicach skrzyżowania Wszystkich Świętych i Chopina, ale także z problemami na Krasińskiego, od skrzyżowania ze Słowackiego i dojazd do ronda Giedroycia. Tam sporo samochodów o tej porze, ale bez utrudnień na Wilczej, na Szczanieckiej, na Gątyny oczywiście, na Malczewskiego, czy na Matejki w okolicach Parku Żeromskiego. Tam jakichś bardzo długich kolejek nie będzie w porównaniu z innymi miejscami o tej porze. Aleja Wojska Polskiego oczywiście pojawiają się kolejki przy kolejnych skrzyżowaniach, na przykład Piotra Skargi, Wawrzyniaka, ale myślę, że nie ma się czego bać w tym miejscu. Jeżeli są nadprogramowe utrudnienia, to piszcie, dajcie znać na Messengerze albo dzwońcie 912455.

0: To Cukero w Super FM. Cukero, który kiedyś odwiedził Szczecin. Nie wiem, czy pamiętacie. W 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera. Nie używam nazwy, no bo wtedy był inny partner, sponsor. To było w 2017 roku. To było 9 lat temu w Szczecinie. Ale my nie o Cukero. My będziemy mówić o estakadzie pomorskiej. Moi drodzy, zbliża się przebudowa, remont torowiska na estakadzie pomorskiej. Inwestycja, przebudowa, remont powinny rozpocząć się w wakacje. Teraz w wakacje, tak, to tak szybko i potrwa 120 dni. I wiecie, co to oznacza, prawda? Ruch tramwajów zostanie zachowany przez cały czas trwania remontu, ale odcinek objęty pracami będą pokonywać wahadłowo po jednym torze tramwaje. A jeżeli chodzi o kierowców, to w pierwszym etapie zajęty zostanie wewnętrzny pas ruchu w stronę basenu górniczego, potem będą zmiany, potem inne pasy będą zajęte. No wiecie, co to będzie. Zresztą pamiętacie remont estakady pomorskiej kilka lat temu. Wiecie, co się działo, prawda? Jak wtedy reagowali kierowcy?
1: Matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę,
2: idę, Bogusiu, naprawdę.
1: No to siwy dym.
0: No. Nie, no lepiej bym tego nie ujął, to będzie siwy dym i to jeszcze w te wakacje.

0: 46. Międzynarodowy zjazd Hanzy rozpoczyna się dzisiaj w Stargardzie i o nim będziemy mówić. O tym wielkim wydarzeniu będziemy mówić po godzinie 8 w Radiu Super FM o 8.03 w naszym studiu na żywo. Sylwia Wieleba, czyli organizatorka wydarzenia, i Michał Kaczmarek.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
1: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
15: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
16: I po reklamie.
17: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
2: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, i IMGW wydało alerty.
16: Super FM. Wiadomości.
2: Dorota Wartyska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
17: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
2: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował, według Teheranu, tranzyt w cieśninie Ormuz. Został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
18: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
19: Częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie.
18: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
20: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
18: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
2: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
21: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
2: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż, tuż, w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
22: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego ożywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
2: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
23: Czwartkowa poranna rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Z nami w studiu Sylwia Wieleba, prezes zarządu Fundacji Aperta Animo, koordynator wydarzenia, a dokładniej 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, który zaczyna się właśnie w Stargardzie. Kłaniam się, dzień dobry.
24: Dzień dobry, witam Państwa.
23: Właśnie to jest drżenie rąk, są już te emocje, bo to wydarzenie tak naprawdę startuje. Więc dzisiaj o poranku w Radiu Super FM zapowiadamy wydarzenie, które będzie chyba najważniejszym wydarzeniem weekendu w województwie. To jest absolutne, ale chyba także pod kątem międzynarodowym czymś, co przyciągnie tutaj uwagę Europy na Szczecin i właściwie na województwo zachodniopomorskie i na Stargard.
24: Zgadza się, jest drżenie rąk i jest płytszy oddech, ale jesteśmy przygotowani do tego wydarzenia. Właściwie przygotowywaliśmy się do niego przez ostatnie 2 lata, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, jest to ogromne wydarzenie, które rezonuje na cały region zachodniopomorski. Dla Stargardu przedsięwzięcie skali, której do tej pory nie mieliśmy w Stargardzie, czyli właśnie to po pierwsze, że jest międzynarodowe, a po drugie to, że skupia tak wiele miast hanzeatyckich, które pojawią się w Stargardzie. Będą to delegaci, będą to turyści, będą to artyści z miast hanzeatyckich, I rzeczywiście logistycznie, organizacyjnie to wydarzenie jest ogromne, ale będzie się działo tak dużo, że myślę, że każdy, kto pojawi się w Stargardzie w tym weekendzie, znajdzie coś dla siebie, bo będzie pięknie.
0: Start już dzisiaj.
24: Tak.
0: Co dzisiaj się będzie działo, jak wyglądać będzie to rozpoczęcie i kiedy będą te punkty kulminacyjne, na które szczególnie naszych słuchaczy będziemy zapraszać?
24: Dziś o godzinie mniej więcej 19:45 uformuje się taka uroczysta parada przy Stargardzkim Centrum Kultury, która przejdzie głównymi ulicami miasta. W tej paradzie wezmą udział właśnie delegaci, przedstawiciele tych wszystkich miast. Mamy ich w tej chwili 84. Przemaszerujemy ulicę Czarnieckiego i potem w kierunku rynku i wrócimy do amfiteatru. Myślę, że w tej paradzie weźmie udział blisko 1000 osób. Właśnie z tych wszystkich miast. To będzie kolorowa, barwna parada razem z elementami muzycznymi, ale też strojami średniowiecznymi. Za tę paradę jest odpowiedzialne Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, więc ona będzie przepięknym elementem zjazdu. A dojdziemy do amfiteatru i tam odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia zjazdu, 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. I tu przedstawiciele miasta, regionu oraz prezydent Hanzy, a tym samym burmistrz Lubeki przywitają wszystkich gości i uroczyście otworzą ten zjazd. I zakończymy koncertem wtedy w tym dniu.
0: Otwarcie dzisiaj, a jeżeli chodzi o wydarzenia piątkowe i sobotnie, bo wyobrażam sobie, że no, nawet prawo jarmarku czy prawo pikniku zwiastuje, że zawsze weekend jest takim kulminacyjnym momentem. Na jakie wydarzenia Państwo szczególnie zapraszacie mieszkańców Stargardu, a także ogólnie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego? I czy rzeczywiście szykuje nam się kilka wydarzeń absolutnie ekstraordynaryjnych, których skala dotychczas już nie tylko nie była widziana w Stargardzie, ale chyba i pewnie w całym województwie?
24: Właśnie ten jarmark hanzeatycki, o którym pan wspomniał, my go łączymy razem ze Stargardzkim Jarmarkiem Kupieckim. Na jarmarku hanzeatyckim, to jest o tyle bardzo ciekawe dla naszego regionu, będą się prezentować ponad 50 miast hanzeatyckich, które będą miały swoje stragany i one będą się prezentować pod kątem właśnie turystyki, historii, kultury i zapraszać do siebie tym samym. Ponadto właśnie ponad 100 wystawców lokalnych, którzy wypełnią ulice Starego Miasta i tam możemy się spodziewać rękodzieła, kulinarnych wyrobów i też te miejsca będą wypełnione takimi strefami gastro, gdzie będzie można spożyć to, co się zakupi. I temu również będzie towarzyszyć część artystyczna, bo na płycie rynku staromiejskiego stawiamy scenę, która będzie żyła przez właściwie 3 dni. O 12 w piątek. Również uroczyście otworzymy ten jarmark hanzeatycki i on będzie działał aż do niedzieli, do godzin takich popołudniowych. I to jest naprawdę na pewno też taki właśnie barwny element każdego zjazdu Hanzy, to jest takie serce zjazdu. No a prócz tej jednej sceny na rynku jeszcze 3 inne sceny, które będą działały równocześnie i na nich będą się prezentować artyści hanzeatyccy. Mamy w tej chwili 17 podmiotów artystycznych, że tak powiem, które łączą w sobie ponad 200 artystów, a do nich dołączają nasi lokalni stargardcy artyści, którzy będą występować razem z nimi. Więc my naliczyliśmy ich ponad 500.
0: To można powiedzieć, że rzeczywiście no 500 artystów przez 4 dni, no to skala wydarzenia absolutnie międzynarodowa. Czy w historii Stargardu odbyło się wydarzenie takie rozrywkowo, kulturalno, eventowo, biznesowe na taką skalę, czy to jest największe wydarzenie w historii?
24: To jest pierwsze takie wydarzenie dla nas bardzo mobilitujące, bo dodam tylko, że do tej pory w Polsce takie zjazdy organizowały miasta Gdańsk i Toruń. I dla nas to jest taka duża nobilitacja, bo jesteśmy dużo mniejszym miastem od tych wymienionych. No i też dodam, że Hanzo na chwilę zniknie z Polski na kilka lat, bo już kolejne zjazdy odbędą się w Niemczech, a wróci do Polski dopiero w 2032 roku do Elbląga. Także będziemy mieć taką kilkuletnią przerwę.
23: To jest trochę tak, jak my w Szczecinie się cytujemy The Tulship Races, które powracają raz na kilka lat. Tak w przypadku właśnie międzynarodowego zjazdu Hanzy, nawet jeżeli to wydarzenie w Stargardzie albo w innym miejscu, mieście regionalnym kiedyś się pojawi, to nie szybciej niż za paręnaście być może nawet lat. Więc
24: no myślę, że to mniej więcej taka skala w tej chwili jest, że co 20 lat, bo tak było w przypadku Gdańska. Pierwszy zjazd Hanzy, który w Polsce się odbył, był w Gdańsku i to było prawie 20 lat temu właśnie. Czyli powtarzalność w tej chwili to tak wygląda. Natomiast oczywiście miasta aplikują i ten kalendarz jest ustalany z dużym wyprzedzeniem. Stargard czekał na to wydarzenie ponad 20 lat. My właściwie 20 lat temu aplikowaliśmy, żeby być gospodarzem tego wydarzenia, no i nagle minęło 20 lat i otóż mamy je w Stargardzie.
23: I to już, to dzisiaj startuje, jutro oczywiście i pojutrze i w niedzielę te najważniejsze momenty. Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z tą międzynarodowością wydarzenia, to Państwo zliczyliście, ile krajów obecnych będzie w Stargardzie, w województwie przez te najbliższe 3-4 dni?
24: Tak, 12. Właśnie 12 krajów. Dziś dołączył również, tak na ostatnią chwilę, ale potwierdzone to zostało, że dołącza również Hiszpania i miasto Loredo.
23: To wymienimy, czy mamy Hiszpanię, mamy Niemcy, co oczywiste, tak. Jakie jeszcze...
24: Mamy Holandię, mamy całą Skandynawię, mamy Łotwę, Litwę, Estonię, mamy Wielką Brytanię, żebym kogoś nie pominęła.
23: To nawet jeżeli już byśmy się na tym zatrzymali, to już jest, prawda? Rzeczywiście ten efekt jest piorunujący i to robi wrażenie, szczególnie jeżeli tych delegatów będzie blisko 1000, bo z tego co pamiętam, to też jest kilkaset osób zbliżając się już powoli do 1000 delegatów z tych 12 krajów, więc to też jest bardzo szeroka ława ludzi spoza Polski, którzy przyjadą specjalnie na to wydarzenie, pewnie po raz pierwszy do Stargardu, żeby zobaczyć to miasto i żeby przy okazji odwiedzić oczywiście czy to stolice województwa, czy inne miejsce w regionie.
24: Ja wiem, że wielu z naszych delegatów, bo ta nasza baza hotelowa w Stargardzie nie jest tak mocno rozbudowana i bardzo wielu z nich będzie stacjonować w Szczecinie.
23: No, ze Szczecina do Stargardu, jak się ktoś znajdzie zieloną falę, to można w pół godziny się dostać bez żadnego problemu, więc tym bardziej zachęcamy oczywiście słuchaczy Radia Super FM, żeby planując sobie weekend 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy wziąć pod uwagę. Na koniec powiedzmy jeszcze o wydarzeniach artystycznych związanych chociażby z dniami Stargardu, które w tym roku będą tak jakby elementem wydarzenia, bo to też jest zawsze tak, że dni poszczególnych miast obszaru metropolitalnego i dookoła Szczecina mocno przyciągają mieszkańców naszego miasta. My tutaj byśmy musieli zaprosić widzów i słuchaczy na jutro.
24: Dokładnie. W amfiteatrze w godzinach takich popołudniowych, już myślę, że gdzieś mniej więcej od godziny 18:30-19:00 zostaną otwarte bramki Stargardzkiego Amfiteatru i tam wystąpi trzech artystów. Artur Słowik and the Band. To jest nasz stargardzki finalista zespołu The Voice Senior. On rozpocznie ten koncert swoim koncertem wraz ze swoimi przyjaciółmi, ze swoim zespołem. Po nim wystąpi Natalia Kukulska, a taką wisienką na torcie będzie koncert Andrzeja Piasecznego. Ja tylko dodam, że dzięki tej współpracy z województwem, z Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem oraz z panem wojewodą udało się uruchomić dodatkowe pociągi między Stargardem a Szczecinem i Choszcznem. I też dzięki temu wsparciu finansowemu, bo pan marszałek wsparł to wydarzenie finansowo i mamy tutaj oba patronaty honorowe też, zarówno pana marszałka i pana wojewody. Więc myślę, że tym bardziej powinniśmy rezonować na cały region i zapraszać państwa do udziału w tych wydarzeniach, bo my mamy tam również Art Festival, ale mamy też Festyn w Krainie Gryfa, to są te rekonstrukcje wojen, więc to będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
23: To prawda, to jeszcze na koniec dosłownie 30 sekund. Rozumiem, że to jest wydarzenie, które w Stargardzie coś zostawi. Że to nie jest tak, że mamy 4 dni, pach, pstryknięcie, 20 lat czekania i koniec, że to jest wydarzenie, którego faktor będzie potem oddziaływać na to miasto, czy pod kątem gospodarczym, czy kulturalnym, czy turystycznym, co też jest bardzo, tak, bardzo istotne.
24: Oczywiście, ta część gospodarcza jest dla nas bardzo ważna i jest tutaj bardzo mocno rozwinięta i wygląda to imponująco. Oraz właśnie to, co nas bardzo tutaj mocno, na czym nam zależy, to jest ten rozwój turystyki w Stargardzie.
23: To ja tylko dodam, że my jako Radio Super FM też będziemy obecni podczas 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy i relacje z tego niezwykłego wydarzenia też na naszej antenie będziecie mogli wysłuchać. A za dzisiejszą poranną rozmowę bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy, czy to na dzisiaj na wieczór, czy na piątek, czy na sobotę, czy na niedzielę do Stargardu na 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Koordynatorka tego wydarzenia Sylwia Wieleba była razem z nami. Bardzo pani dziękuję.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
16: Super FM. Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu popołudniami w Szczecinie. Dzisiaj, jutro, w sobotę, w niedzielę. Tak będzie do końca weekendu. Natomiast przejaśnienia też. Nawet 19 stopni w sobotę. Także powinno być nie najgorzej. Do południa. Jutro 16-17. Także tych opadów nie będzie jakoś bardzo, bardzo dużo. Natomiast parasolka zdecydowanie się przyda. Teraz w Szczecinie aktualnie 11 stopni, 11 na Prawobrzeżu, ale także w centrum przy placu Rodła maksymalnie nawet 16 stopni. Tak będzie w czwartek.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
16: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 23 minuty po godzinie 8 na zegarach, a my mamy kolejki na ulicach Szczecina. Ci drogowi bogowie nam nie odpuszczają, wręcz przeciwnie. W czwartek rano trzeba stać

0: Szczecińskie wiadomości w telegraficznym skrócie. One już za chwilę o godzinie 8.30 w Radiu Super FM.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany.

0: Dane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Przed mikrofonem Andrzej Kutysa. Na początek ostrzeżenie dla kierowców ruszających S3 w kierunku Gorzowa. Przed Myślibożem ciężarówka leży w rowie. Obecnie na miejscu nie ma utrudnień, ale trzeba zachować ostrożność. Informuje także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Utrudnienia na autostradzie A6 na granicy w Kołbaskowie. Od czwartku, czyli od dzisiaj do soboty 13 czerwca, zaplanowany jest tam montaż belek na nowym wiadukcie nad autostradą.
3: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
2: Dwa lata przygotowań do wydarzenia, mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Sylwia Wieleba, koordynatorka 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Stargardzie. Od dzisiaj, czyli od czwartku 11 czerwca, zaprezentują się 84 miasta dawnej Hanzy. Start po godzinie 19 przez Stargard przejdzie kolorowa parada uczestników. Organizatorzy szacują, że będzie to ponad 1000 osób. Jednym z patronów 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy jest także Radio Super FM. Będziemy w Stargardzie także z naszym studiem i programem. A do rozmowy i wyjątkowego weekendu w Stargardzie wrócimy w wiadomościach za godzinę.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Lottochemik Police przedłużył kontrakt z Katarzyną Partyką. W komunikacie prasowym przypominają, że siatkarka trafiła do Police w połowie sezonu 24-25, zaraz po zakończeniu edukacji w Stanach Zjednoczonych, po czym zadebiutowała w Tauron Lidze, a w minionym sezonie prowadziła zespół jako pierwsza rozgrywająca. Zarówno Katarzyna Partyka, jak i prezes klubu Radosław Anioł podkreślają w komunikacie, że chemik Police ma potencjał, aby walczyć o wysokie cele w lidze, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
4: Wiadomości sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dzisiaj wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski rozgromili Orlen za Stal Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, komentuje środkowy Legii Shane Hunter.
5: To był dla nas mecz, który musieliśmy wygrać u siebie. Finały, wiadomo, trzeba wygrać drugi mecz. Trzeba bronić własnego parkietu. Było dużo energii w hali. Oczywiście trafialiśmy dużo rzutów. Myślę, że dobrze się dostosowaliśmy, wykorzystaliśmy okazję. Mieliśmy z tego trochę radości. To naprawdę duże zwycięstwo dla nas.
4: O tyle ważne, że wcześniej rywale zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Jutro z kolei następny mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Dziki Warszawa z Arką Gdynia. Tam pierwszy mecz wygrała ekipa z nadmorza. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią w grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Losowanie grup odbyło się wczoraj wieczorem w Monachium. Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwóch meczach najpierw Łotwę, a następnie Austrię. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpital w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca.
6: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
7: 12 stopni na prawobrzeżu Szczecina, 12,5 dokładnie, precyzyjnie przy placu Rodła, a nawet 13 na szczecińskim Krzekowie. Tak teraz termometry pokazują w naszym mieście, 19 maksymalnie. Po południu około godziny 18 pojawią się przelotne opady deszczu.
6: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: Europe, czyli The Final Countdown, tłumacząc z angielskiego ostatnie odliczanie do inauguracji mundialu. Pierwszy mecz Mistrzostw Świata dzisiaj o godzinie 21, a my codziennie w Radiu Super FM po 8.30 o mundialu będziemy mówić. I mówią to dla was
8: Piotr Jarząbek
7: i Bartek Czetowicz. Polacy na mundialu nie grają, Piotrek, prawda?
8: Nie grają, ale kilka razy w historii grali, więc będziemy to wspominać.
7: Tak jest, a jest co wspominać, uwierzcie mi. Szczegóły za chwilę.

0: Dzisiaj o 21:00 rozpoczynamy Mundial za Oceanem. Na Mistrzostwach Świata nie zagra reprezentacja Polski, ale my w Radiu Super FM będziemy wspominać ikoniczne występy biało-czerwonych podczas tej imprezy. Było ich sporo. Bartek Czetowicz
1: i Piotr Jarząbek. Dzień
0: dobrze,
1: dobry.
0: To od którego Mundialu zaczynamy?
1: No zaczynamy dzisiaj od tego najświeższego występu reprezentacji Polski, czyli od Mundialu w Katarze, ale wydaje mi się, że samej gry reprezentacji Polski to nie ma co wspominać. To była taka bardzo defensywna gra na tym Mundialu. Możemy powiedzieć, że to był turniej pod znakiem rzutów karnych. Myślę, że wszyscy pamiętamy występy Wojciecha Szczęsnego, między innymi obroniony karny Leo Messiego w meczu z Argentyną.
2: Dziękuję, cieszę się, bo coś dał w końcowym rozrachunku i duża satysfakcja, bardzo duża.
1: Tak właśnie mówił Wojtek Szczęsny po tej obronie, ale warto też powiedzieć, że dwa rzuty karne strzelał Robert Lewandowski. Raz przestrzelił w tym pierwszym meczu z Meksykiem i w meczu 1/8 finału z Francją udało się strzelić. Właśnie w meczu z Francją na boisku pojawił się też Kamil Grosicki, już wtedy zawodnik Pogoni Szczecin. No i też warto powiedzieć, że przecież cały ten Mundial to prowadził były trener Pogoni Szczecin, czyli Czesław Michniewicz.
0: Tak, a więc sporo wątków szczecińskich podczas tego Mundialu w Katarze. Były też wątki obyczajowe, bo Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl opublikował głośny tekst o wyskokowym Mundialu w Katarze. Właśnie dowiadujemy się z niego, że Polska Federacja z łatwością obeszła zakaz alkoholowy. Do Kataru, zdaniem Włodarczyka, przyjechały litry wódki i ogrom kabanosów.
3: Z boku stoi wino, wódka, szampan, kto sobie ile życzy, czy piwo. No to ja sobie nie wyobrażam, tak jak pan, ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi, co siedzicie tak.
0: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza na antenie RMF FM. Związek odpowiedział oczywiście, że produkty trafiły do Kataru w ramach akcji promocyjnej Poland Tastes Good. O takiej ciekawej nazwie. Polska smakuje dobrze. Wódka i kabanosy. Tak dobrze Polska smakowała, ale nie grała zbyt dobrze, Piotrek.
1: To prawda, nie był to najlepszy turniej, ale polskie dni w Doha udało się zorganizować.
0: Tak jest. A więc sukcesy też były w Katarze. Mundial Mistrzostwa Świata rozpoczynają się o 21:00 dzisiaj, a więc mundialowa piosenka z tego roku Burna Boy i Shakira.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Let's go, czyli wiadomości dla kierowców na naszej antenie. 8:43, kolejki na Ku Słońcu i na Okulickiego. O tej porze szczególnie, chociaż i tak już coraz krótsze, z minuty na minutę. Poprawia się też sytuacja na ulicy Wyszyńskiego czy na Moście Długim, chociaż cały czas na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego i skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim trzeba stać. Sporo tam aut o tej porze. Lepiej będzie dostać się do centrum trasą Zamkową, ale też z centrum wyjechać w kierunku Prawobrzeża. Trasa Zamkowa wydaje się przyjemniejsza teraz. Krócej stoimy na Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską, ale cały czas trzeba tam liczyć się z utrudnieniami, podobnie jak na ulicy Bogumińskiej w drodze do skrzyżowania z Chorzą.

0: the world. Coldplay, Viva la Vida, czyli utwór z 2008 roku. Wtedy co prawda mundialu nie było, było euro, ale my w Radiu Super FM będziemy mówili o mundialu, no bo dzisiaj przecież ten mundial w Ameryce Północnej się zaczyna. No i dzisiaj mecz otwarcia, już o 21:00. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki.
1: My na antenie Radia Super FM od poniedziałku do piątku od 8:30 do 9:00 mówimy wam o mundialach, o mistrzostwach świata w wykonaniu Polaków najpierw, ale potem tuż przed godziną 9:00 będziemy wam mówić o tych bieżących wydarzeniach, no bo tak jak Piotrek powiedziałeś, mistrzostwa świata, piłka nożna, spać nie można, to jest najlepsze określenie na ten mundial, bo wszystkie mecze odbywać się będą w nocy.
0: To prawda, no na pewno kilka zarwanych nocy się zdarzy w trakcie trwania tego mundialu.
1: Dzisiaj o 21:00 Meksyk RPA na Estadio Azteca. Ponad 80 tysięcy osób może obejrzeć to spotkanie, mecz otwarcia. No i warto powiedzieć coś o tym spotkaniu. Meksyk czy RPA?
0: Warto powiedzieć przede wszystkim, że już takie spotkanie otwierające mieliśmy parę lat temu, bo w mundialu właśnie w Republice Południowej Afryki wtedy te dwie drużyny też zmierzyły się w meczu otwarcia i wtedy było 1-1. Ja uważam, że historia lubi się powtarzać, więc dzisiaj też typuję remis.
1: Remis. No okej, no ja myślę, że Meksyk nie może odpuścić tego spotkania, grając przed własną publicznością na takiej wielkiej imprezie jak Mistrzostwa Świata, także ja stawiałbym Meksyk i zwycięstwo Meksyku. A jako, że mówiliśmy, że w nocy będą odbywać się spotkania, no to przed nami kolejne mecze tej pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. No i już jutro rano.
0: O 4:00 rano, dokładnie.
1: O 4:00 rano, czy o 4:00 w nocy, dla co po niektórych Korea Południowa, Czechy, następnie jutro już o godzinie 21:00, czyli po całym dniu Kanada, Bośnia i Hercegowina, no i tak dalej będziemy grać. Te emocje będą rosnąć na Mistrzostwach Świata.
0: Na pewno, z każdym meczem będzie działo się coraz więcej i też coraz więcej będziemy wiedzieć, bo tak naprawdę teraz nie wiemy wiele, no nie wiemy w jakiej dyspozycji przyjadą konkretne drużyny, będziemy na bieżąco to śledzić.
1: Właśnie, a jeżeli chodzi o śledzenie tych boiskowych wydarzeń, to na antenie Radia Super RFM specjalne serwisy informacyjne, prawda? Powiedz coś więcej, w jakich godzinach, kiedy można ich słuchać?
0: Tak jest, o 11:30 i 16:30 codziennie zapraszam na takie podsumowanie tego, co się wydarzyło, ale też zapowiedź tego, co wydarzy się następnej nocy.
1: Zapraszał Piotr Jarząbek. Ja też zapraszam, Bartek Czotowicz. Słuchajcie Piotrka, słuchajcie nas, bo o tych Mistrzostwach Świata będziemy mówić sporo, a skoro mecze nocą, to niektóre rzeczy mogą wam umknąć. To my nie będziemy się wysypiać, żeby móc opowiedzieć wam.
0: Tak jest, dokładnie tak będzie.
1: Taki jest deal. Wonderland i Seabull w Super FM jeszcze przed godziną 9:00. Ja przypomnę, że to jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM.

0: Audycja Dzień Dobry to Super FM kończy się, bo zbliża się godzina 9. Po 8.30 wspominaliśmy Mistrzostwa Świata z udziałem biało-czerwonych. Tak będziemy robić codziennie od poniedziałku do piątku w trakcie trwania mundialu. Także po 8.30 wspomnienia z biało-czerwonymi na Mistrzostwach Świata. Przed godziną 9 najważniejsze informacje związane z tym aktualnie rozpoczynającym się turniejem. Tak będzie, Piotrek,
1: tak
0: prawda?
1: Tak jest, oczywiście zapraszamy po 8.30 i zapraszamy na te serwisy, o których mówiłem wcześniej, 11.30 i 16.30.
0: Tak jest, także warto słuchać Radia Super FM, żeby z mundialem być na bieżąco. To o którym występie Polaków będziemy mówić jutro?
1: No może tak konkretnie jeszcze nie zdradzajmy, ale tak powiem, że ja osobiście tego występu nie pamiętam.
0: Aha, rozumiem, czyli ciebie na świecie jeszcze nie było.
1: Dokładnie.
0: Okej. A ja go pamiętam?
1: Tak.
0: Ja go pamiętam, okej. To można strzelać w lata, ja jeszcze też nie będę zdradzać, ale podejrzewam, o który mundial chodzi. To są takie Mistrzostwa Świata, po których płakałem po tym występie Polaków. Skoro ja pamiętam, a ty nie pamiętasz, to domyślam się, które to mogą być Mistrzostwa Świata albo 2002, albo 2006. Jedne z tych mistrzostw i występów jutro po 8.30. Najciekawsze wątki w Radiu Super FM to mówili
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czetowicz. Chcesz coś jeszcze dodać naszym słuchaczom?
1: Zapraszamy po 8.30 już jutro.
0: A ja zapraszam na wiadomości o 9.00. Do usłyszenia.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
11: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
10: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której Polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczący przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
13: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
12: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
10: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
14: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
10: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
15: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
10: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
16: Czwartek szykuje nam się deszczowy i burzowy. Między 12 a 14 może zagrzmieć, ale tak naprawdę od godziny 9 do późnego wieczora mamy w prognozie deszcze i temperaturę na poziomie 14 stopni.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Minęła godzina 9. Dzień dobry, Ania Malec. Witam się z Wami bardzo serdecznie w ten czwartek. Jak zawsze dużo ciekawych informacji mam dla Was, a między innymi o tym, że fajne biegi są organizowane przy Centrum Handlowym Ster. Oprócz tego, że można zadbać o zdrowie, to można też zgarnąć koszulkę czy voucher na zakupy dowolne. Także słuchajcie nas uważnie. No i jak zawsze dużo relaksującej muzyki na antenie Radia Super FM. Zapraszam.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
17: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Uwaga, uwaga, niedługo maraton szczeciński nocny, potem półmaraton. No i wiem, że wielu z Was już trenuje. No słuchajcie, jeżeli macie ochotę potrenować w grupie, no to są treningi biegowe, które organizuje Centrum Handlowe Ster. Można sobie fajnie zorganizować czas, no i w najbliższą sobotę taka właśnie opcja też będzie. Każde spotkanie kończy się i rozpoczyna przy Centrum Handlowym Ster. To jest fajna, komfortowa, przyjazna przestrzeń do wspólnej aktywności. Zawsze punktualnie o godzinie 10 w soboty. Taki bieg się rozpoczyna tak, aby każdy mógł sobie spokojnie dzień rozpocząć i naładować się pozytywną energią. Najbliższa sobota to jest jedna z trzech ostatnich sobot, kiedy takie biegi są organizowane. Kolejna 20 czerwca i 11 lipca. No i ważna informacja, bo nie trzeba się na bieg zapisywać, a każdy uczestnik otrzymuje koszulkę i każdy otrzymuje voucher na 30 zł. Nasze radio ma patronat nad tym wydarzeniem, także polecamy serdecznie, wpadajcie, bo myślę, że fajna okazja, żeby i koszulkę, i fajny voucher zgarnąć, no ale przede wszystkim, żeby zadbać o swoje zdrowie.

0: Powoli dochodzi już w 9:30. O tej porze na naszej antenie najnowsze wiadomości lokalne. Zapraszam na nie jak zawsze Andrzej Kutys.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria.
4: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
6: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do

0: 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
5: I po reklamie.
6: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. A w tych wiadomościach będzie mocno festiwalowo, bo sezon właśnie startuje. Na przykład dzisiaj festiwal Hanzy rusza w Stargardzie. A szczecińskie festiwale, jest też pomysł na ich promocję. Nowa atrakcja turystyczna, rejsy do Niemiec.
5: Super FM. Wiadomości.
6: Trzy sceny, 17 zespołów i artystów z miast hanzeatyckich, jarmark dla turystów i miłośników regionalnego rękodzieła czy kulinariów. Dzisiaj wieczorem po godzinie 19 barwną paradą przechodzącą przez Stargard rozpoczyna się tam 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Koordynatorka wydarzenia, którego patronem jest również Radio Super FM, Sylwia Wieleba, w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 opowiadała o atrakcjach zjazdu.
7: Jarmark hanzeatycki, my go łączymy razem ze stargardzkim jarmarkiem kupieckim. To będzie ponad 50 miast hanzeatyckich i one będą się prezentować pod kątem właśnie turystyki, historii, kultury. Ponad 100 wystawców lokalnych, rękodzieła, kulinarnych wyrobów i temu również będzie towarzyszyć część artystyczna, bo na płycie Rynku Staromiejskiego stawiamy scenę o 12 w piątek. Uroczyście otworzymy ten jarmark hanzeatycki.
6: Jak podkreślała koordynatorka dla Stargardu, organizacja 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy to duże wyróżnienie, bo dotychczas w Polsce odbywało się to tylko w miastach takich jak Gdańsk czy Toruń.
8: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
6: Jest też Szczecin, konkretnie 17 festiwali organizowanych w Szczecinie, muzycznych, filmowych, i pomysł, aby promować te wydarzenia na jednej stronie internetowej. Miejska Szczecińska Agencja Artystyczna ogłosiła uruchomienie witryny szczecinfestival.pl. Szefowa SA Anna Lemańczyk na konferencji prasowej oceniała, że zebranie tych wydarzeń w jednym miejscu to także okazja, aby przekonać się, jak wiele do zaoferowania ma Szczecin.
9: Chcemy je pokazać, jak dużo jest ich w mieście, chociażby patrząc tylko na część organizatorów festiwali. I chcieliśmy się skupić przede wszystkim na promocji festiwali organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizatorów prywatnych.
6: Na konferencji pojawili się organizatorzy tych wydarzeń, na przykład Paweł Rosik z rapowego festiwalu Projekt Szczecin 26.
10: Chcemy tym festiwalem pokazać w Szczecinie, że istnieje fajne, nowe miejsce, żeby pokazać, że w Szczecinie to nie jest tylko łasztownia, że można zrobić na terenach postoczniowych, czyli wizytówce Szczecina.
6: Jest też coś dla fanów mocniejszych brzmień metalu czy punka, także jeszcze w czerwcu festiwal Hell's Bells, mówił organizator Piotr Trafny.
11: Międzynarodowymi gwiazdami tutaj udało nam się już na pierwszą edycję zaprosić naprawdę kapelę z górnej półki. Festiwal od razu przykuł uwagę publiczności z całej Polski. Wiemy, że wybierają się do nas ludzie nie tylko z całej Polski, ale również z Niemiec, ze Skandynawii.
6: A na platformie szczecinfestival.pl są także informacje o wydarzeniach z muzyką klubową, jazzową, poważną, folkową czy impreza poświęcona filmom. SAA przekonuje, że dzięki tej stronie będzie w stanie skutecznie promować tę inicjatywę.
8: Więcej na stronie super.fm.
6: Tramwaj wodny Szczecin Meschelin Guards informuje miasto Szczecin o uruchomieniu nowego połączenia statkiem Białej Floty. Trasa po urokliwych zakątkach Starorzecza, rozlewiska Odry czy Międzyodrza zaprasza żegluga szczecińska. Najpierw 3-godzinny rejs do Niemiec, później zwiedzanie tamtejszych miasteczek i powrót. W sumie to wyprawa na cały dzień, w sobotę albo niedzielę wakacji. Rozkład, ceny biletów można już znaleźć na stronach miasta.
5: Super FM. Sport.
12: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Kurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
13: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
12: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów. Podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święty-Resetić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
14: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Super FM. Pogoda.
15: Dzisiaj chłodniejszy dzień, no i deszczowo-burzowy. Teraz mamy 13 stopni na termometrach. 15 to będzie maks dzisiejszego dnia. No i będą burze w okolicach 12 i 14, no a poza tym dzień pełen deszczu.
14: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak orkiestra. Firma bez wspólnego kierunku jest czasem jak orkiestra, w której każdy muzyk gra całkiem dobrze. Tylko każdy gra inny utwór. Ktoś zaczyna marsza, ktoś balladę, ktoś improwizuje jazz, ktoś próbuje nadążać, ktoś nie zna nut. I z daleka to jest dużo zaangażowania. Ludzie pracują, odpisują, dowożą, biegają ze spotkania na spotkanie. Tylko efekt jakoś taki jest zaskakująco chaotyczny. Bo jedna osoba myśli, że najważniejsza jest szybkość. Druga, że dokładność. Trzecia, relacja z klientem. Czwarta, procedura. Piąta, że po prostu jakoś to zamknąć. I każda z tych osób ma dobre intencje. Naprawdę. Problem nie zawsze polega na tym, że ludzie się nie starają. Czasem problem polega na tym, że starają się w różne strony. A wtedy w firmie pojawia się napięcie. Handlowiec obiecuje klientowi szybki termin, bo chce ratować sprzedaż. Produkcja albo realizacja mówi, nie da się tego zrobić tak szybko. Obsługa klienta próbuje łagodzić sytuację, a szef pyta, o co znowu to jest zamieszanie? I nagle okazuje się, że wszyscy grali, tylko nikt wcześniej nie ustalił tonacji. Dlatego liderzy czasem nie potrzebują dłuższych narad, większej liczby procedur, kolejnego maila pod tytułem ważne, pilne. Potrzebują jednego jasnego zdania kierunku. Na przykład, w tym miesiącu najważniejsze jest utrzymanie jakości, nawet jeśli oznacza to wolniejsze tempo. Albo przy tym kliencie priorytetem jest termin, dlatego upraszczamy wszystko, co się da. Albo nie obiecujemy niczego, czego nie potwierdziła realizacja. To zdanie działa jak partytura. Nie rozwiązuje wszystkich problemów, ja wiem, ale sprawia, że ludzie przestają zgadywać, jaki utwór dzisiaj gramy. Bo zespół nie musi mieć identycznych charakterów, stylów pracy, temperamentów. To nawet byłoby podejrzane. Trochę jak taka kopia Excela. Zespół potrzebuje wspólnego rytmu. A wspólny rytm zaczyna się od jasności, co jest teraz najważniejsze. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprosisz ludzi o większe zaangażowanie, zatrzymaj się i nazwij kierunek. Bo nawet bardzo dobra orkiestra bez partytury zrobi ci hałas. A z jasnym rytmem może z tego wyjść przebój na lata.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Powoli dochodzi 10:00. O tej porze zapraszam Was na najnowsze wiadomości.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
9: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
0: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia.
3: Super FM. Wiadomości.
0: Dorota Wertycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
10: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować. I to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
0: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiSu podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
11: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
0: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież bazyliki.
6: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
12: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
0: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
13: Dużo deszczu dzisiaj w prognozie pogody, także pamiętajcie, żeby wziąć parasole. No i jeśli w okolicach 12-14 nie musicie wychodzić z domu, to nie wychodźcie, bo o tej porze spodziewane są burze.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Minęła już godzina 10. Ania Malec, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na dużo dobrych informacji. Mam dla Was na przykład informacje o Nocy Kupały, bo taka w Szczecinie po raz drugi jest organizowana, a w ramach tego dużo naprawdę fajnych, ciekawych inicjatyw. Poza tym, że koncerty, poza tym, że dużo atrakcji dla dzieci, no to można poznać starosłowiańską kulturę i być może zachwycić się tymi tradycjami. O tym więcej na naszej antenie już niebawem.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Wielokrotnie na naszej antenie mówiliśmy wam o zbiórce na leczenie chłopca Adasia Orlika. No i zbiórka jest właśnie rozliczana. Wkrótce zakończenie tej zbiórki udało się zebrać ponad 15 milionów złotych. Tyle będzie na koncie i jak informują rodzice Adasia, 4-letnie dziecko przejdzie niezwykle drogą terapię w Stanach Zjednoczonych. Zbiórka trwała kilka lat. To jest naprawdę bardzo długa zbiórka. Ostatnie brakujące ponad 3,5 miliona złotych wpłynęło w jeden dzień dzięki inicjatywie Łatwoganga, o której na pewno słyszeliście, który jadąc przez Polskę rowerem właśnie dla dzieci chorych na to schorzenie, na które cierpi Adam, zachęcał do takiej zbiórki. No i na profilu z Adasiem przez DMD rodzice informują, że właśnie w tym tygodniu ruszają do Belgii na jedne konsultacje, a potem na kolejne neurologiczne w Polsce. Równolegle kompletowana jest dokumentacja medyczna i badania potrzebne do przygotowania zgłoszenia do kliniki w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziękują wszystkim darczyńcom. Myślę, że nie jeden z was, naszych drogich słuchaczy, dołączył się do tej zbiórki, także to też wasz sukces. A Adasiowi oczywiście życzymy dużo zdrowia.

0: Za chwilę będzie w pół do 11. Andrzej Kutys, o tej porze przedstawi Wam najnowsze wiadomości lokalne.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas

0: internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Wiadomości Radia Super FM, przed mikrofonem Andrzejku, to jest osobówką w 8 po Śródmieściu Szczecina i do tego pod wpływem. Od soboty rozpoczyna się remont na Warcisława, a rusza Mundial. Wystartował specjalny program w Radiu Super FM.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Auto jechało wężykiem po centrum Szczecina, a w środku osobowego Opla Kombi zmieściło się 8 osób. Komenda Miejska Policji w Szczecinie informuje o interwencji patrolu, mówi Nikola Podzińska z policji.
3: Policjanci zauważyli jadący ulicami miasta samochód osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. W bagażniku auta podróżowało dwóch mężczyzn. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że samochodem podróżowało łącznie aż 8 osób. Kierujący został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie wykazało 0,50 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Na razie kierowca stracił prawo jazdy.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: A to prawdopodobnie będzie temat, który nieraz będzie się pojawiał, czy to w naszej pomocy drogowej, czy w wiadomościach, bo mowa o remoncie wiaduktu w miejscu, które w porannych i popołudniowych szczytach jest zawsze bardzo zatłoczone. Za dwa dni, od soboty 13 czerwca, rozpoczyna się remont wiaduktu przy ulicy Warcisława. Prace są konieczne i związane z uruchomieniem SKM-ki, czyli Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ruch tam będzie wyłączony wahadłowo rano na mniej obleganej nitce w kierunku północy miasta, a po południu, dokładnie odwrotnie, na jezdni w stronę Śródmieścia. Remont zaplanowano na czas wakacji ze względu na mniejsze natężenie ruchu i według harmonogramu także z wakacjami ma się zakończyć.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
2: Codzienny przegląd informacji, a także wspomnienia z występów Polaków na Mistrzostwach Świata, bo tylko wspomnienia na razie nam zostały. W Radiu Super FM ruszają audycje poświęcone piłkarskiemu Mundialowi. Od poniedziałku do piątku po 8:30 Bartek Czetowicz i Piotr Jarząbek zapraszają na najciekawsze historie z występów reprezentacji Polski na Mundialu, a także komentarz bieżących wydarzeń z muraw meczów rozgrywanych za oceanem. O 11:30 i 16:30 natomiast dwa serwisy poświęcone tylko turniejowi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Najpierw podsumowanie tego, co wydarzyło się ostatniej nocy, a później zapowiedź zbliżających się spotkań. Na tę audycję zaprosi Piotr Jarząbek. Dodajmy, że jest jeden w pewnym sensie szczeciński akcent, bo na Mistrzostwach Świata gra piłkarz Pogoni Szczecin w reprezentacji Iraku, obrońca portowców Hussein Ali. Ostatnio rozegrali sparing z Wenezuelą, która okazała się lepsza, wygrała 2-0. Obrońca Dumy Pomorza wyszedł w podstawowym składzie, był na boisku do 64 minuty.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. W Villa Lenza dziś jazz bez granic. Polska, Tajwan, Kuba i Stany Zjednoczone spotykają się na jednej scenie. Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. Villa Lenza po raz kolejny udowadnia, że jazz nie zna granic. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na Anię z Zielonego Wzgórza, najnowszą sceniczną adaptację jednej z najbardziej ukochanych powieści dla dzieci i młodzieży. To historia 11-letniej Ani Shirley, dziewczynki o niezwykłej wyobraźni, która przez pomyłkę trafiła pod opiekę Maryli i Mateusza. To spektakl pełen śmiechu, wyobraźni i dziecięcej energii, który przypomina, jak wielką siłę mają marzenia i jak bardzo jedna osoba może zmienić świat wokół siebie. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. Dziś historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Mamy dla Was jak zawsze mnóstwo dobrej muzyki, ale też fajne informacje o wydarzeniach, które dzieją się w naszym mieście. W sobotę warto wybrać się do hali Odra, bo tam po raz kolejny organizowany jest Less Waste Market. Można wymienić, oddać, kupić, sprzedać płyty, komiksy, książki, gry czy ubrania. To wszystko od godziny 12 do godziny 16. Darmowe jest oczywiście wejście na tę imprezę, a myślę, że fajna sprawa, żeby nie marnować i rzeczy, i ubrań. Można coś fajnego znaleźć na pewno i fajną książkę na przykład na wakacje, czy fajną sukienkę, czy też krawat, cokolwiek szukacie. Myślę, że można tam znaleźć, ale też podzielić się tym, co mamy w swoich szafach. No a myślę, że każdy trochę zbędnych rzeczy w szafie ma. Less Waste Market w hali Odra w sobotę między 12 a 16.

0: Za chwilkę 11:00, o tej porze na antenie Radia Super FM najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje! Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
6: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
5: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Tak gra Super

0: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
1: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
3: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
1: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane i MGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw. Poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
1: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
5: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż 3 kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą 3 ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
1: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Czwartek z niższą temperaturą, 15 stopni będzie dzisiaj maksymalnie, no i będzie deszczowo i będzie burzowo. Do późnego popołudnia deszcze są dzisiaj spodziewane.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Minęła już godzina 11:00. Ania Malec, dzień dobry. Raz jeszcze zaczynamy naszą ostatnią dzisiaj radiową godzinę na antenie Radia Super FM. Dużo fajnych wydarzeń się dzieje dzisiaj właśnie. Między innymi będzie można spotkać się z kosmitami, a przynajmniej z tematem dotyczącym kosmitów. Taka prelekcja na Politechnice Morskiej.

0: Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód? Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Słuchacie radia Super FM z widokiem na Szczecin. Piękny koncert szykuje się dzisiaj o godzinie 17:00. Koncert kapeli dębowej Fok, piosenki i wspomnienia, a koncert jest w auli szkoły podstawowej nr 37. To jest przy ulicy Rydla. Koncert piękny będzie z pewnością, bo piosenki Mieczysława Foga właśnie takie są, ale będzie też poprzedzony wykładem na temat Mieczysława Foga, portret artysty podwojony z udziałem pani profesor Agaty Zawiszewskiej-Semeniuk, która jest literaturoznawczynią, edytorką i tłumaczką, także myślę, że ciekawy wieczór się szykuje. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Cytując Kamila Grosickiego, nadszedł dzień dzisiejszy, czwartek, 11 czerwca 2026 roku, rozpoczynamy wielkie piłkarskie święto, czyli oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na początek spotkanie jednego z gospodarzy, Meksyku, z Republiką Południowej Afryki. W Radiu Super FM o mundialu będziemy mówić dużo. Słyszeliście dzisiaj po 8.30 takie nasze piłkarskie wspominki z Bartkiem Czedowiczem. O 11.30 i 16.30 natomiast dawka informacji o rozpoczynającym się dzisiaj turnieju, statystyki, wyniki, ciekawostki i najlepsze historie z Meksyku, Kanady i USA. Na początek trochę liczb. Po raz pierwszy w historii, a to 23. edycja mundialu, Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w trzech państwach. Ten rekord zostanie pobity za 4 lata, ale do tego jeszcze trochę czasu. Na razie skupmy się na tej edycji, która rusza właśnie dzisiaj. Turniej zostanie rozegrany na przestrzeni rekordowych 39 dni i obejmie aż 104 spotkania. To w związku z reformą rozgrywek, bo w turnieju udział wezmą nie jak dotychczas 32 drużyny, będzie ich za to aż 48. Niestety, jak wiemy, w tym gronie nie znaleźli się biało-czerwoni, ale do tego meczu barażowego podopiecznych Jana Urbana ze Szwecją to może się nie cofajmy, bo to jak

0: sypanie soli na rany. To dalej boli. Wracając, trzy kraje, a więc aż trzy ceremonie otwarcia, z czego pierwsza oczywiście dzisiaj, przed meczem Meksyku z RPA. Ona odbędzie się na Estadio Azteca w Mexico City, tam m.in. Shakira i Burna Boy, czyli autorzy oficjalnego hymnu mistrzostw Die Die. Dzień później, czyli jutro, dwie kolejne ceremonie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Tam również gwiazdy muzyczne, znane chociażby z Radia Super FM, czyli chociażby Michael Bublé czy Katy Perry. Warto więc włączyć telewizor chwilę przed meczami, ale warto także słuchać Radia Super FM, bo w kolejnym serwisie o 16.30 powiemy nieco więcej o meczu otwarcia, a więc starciu reprezentacji L3, czyli Meksyku, z Bafana Bafana, czyli kadrą RPA. Już teraz zapraszam.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29 przez 12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Pewnie nie raz zastanawialiście się, czy jesteśmy sami we wszechświecie. To jedno z najstarszych i najbardziej fascynujących pytań, jakie ludzkość sobie zadaje. Będzie można poszukać odpowiedzi na to pytanie razem z uczestnikami i prelegentem spotkania, które nazywa się Kosmici pół żartem, pół serio, a odbywa się na Politechnice Morskiej dzisiaj o godzinie 19. Spotkanie jest darmowe, można wziąć udział w nim po prostu z marszu, a poprowadzi je Kamil Wilgocki, który rozpocznie od zagadnień traktowanych całkowicie serio. Przedstawi słynne równanie Drake'a, wykorzystywane do szacowania liczby cywilizacji mogących istnieć w naszej galaktyce. Opowie też o projekcie i współczesnych metodach poszukiwania sygnałów od inteligentnych istot pozaziemskich, ale nie zabraknie też jednego z największych dylematów współczesnej astrobiologii, czyli paradoksu Fermiego, który stawia pozornie proste pytanie: skoro życie we wszechświecie może być powszechne, to gdzie są wszyscy? O tym będzie można posłuchać dzisiaj na Politechnice Morskiej o godzinie 19. Polecamy to spotkanie.

0: Powoli już dochodzi godzina 12. To jest najwyższy i najlepszy czas na wiadomości na antenie Radia Super FM. A ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego piątku, spokojnego weekendu. Ania Malec, do usłyszenia.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Pomorskim.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
9: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
3: I po reklamie.
10: Jest 12. Wiadomości Super FM.
11: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35.
3: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
12: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
11: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor. autor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
11: Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
13: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełańskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
11: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełański nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
3: 97,5 Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj wędrujemy w głąb Parku Kasprowicza do Teatru Letniego imienia Heleny Majdaniec, nazywanego po prostu amfiteatrem. Pierwszą scenę plenerową w tym miejscu zbudowano w latach 30. XX wieku, czyli blisko 100 lat temu. Ale prawdziwy amfiteatr wzniesiono tu kilka dekad później, w latach 70. XX wieku. Projekt z charakterystycznym białym łukiem z żelbetu był dziełem znakomitego szczecińskiego architekta Zbigniewa Abrahamowicza. Całość obiektu w ramach czynów społecznych własnymi rękoma budowali mieszkańcy Szczecina. Zadbano też wtedy o otoczenie teatru, tworząc w plenerze galerię sztuki. W parku w okolicy amfiteatru stanęły rzeźby szczecińskich artystów, m.in. Anny Paszkiewicz czy Ryszarda Chachulskiego. Jako pierwszy na scenie nowo wybudowanego Teatru Letniego wystąpił zespół Mazowsze. A później, na przestrzeni minionych dziesięcioleci, odbywały się tutaj liczne imprezy, a jedną z najsłynniejszych był Festiwal Młodych Talentów, w którym na scenie debiutowali m.in. Czesław Niemen, Karin Stanek czy Helena Majdaniec. W drugiej dekadzie XXI stulecia teatr przebudowano. Tym razem według projektu londyńskiego biura Flanagan Lawrence. Przebudowano widownię, zmniejszając tym samym liczbę miejsc dla widzów, ale całość teatru zadaszono. Niezwykły biały dach, który wygina się niczym wnętrze muszli, nie tylko chroni przed deszczem. Ze względu na umieszczone od wewnętrznej strony panele akustyczne, znakomicie odbija dźwięk. We wnętrzu dachu też zamontowano LED-owe światła, dzięki czemu można obserwować na nim niezwykłe świetlne pokazy. A jednocześnie cały czas, będąc w Teatrze Letnim, zarówno po bokach widowni, jak i za sceną teatru, możemy obserwować przyrodę Parku Kasprowicza. Rosnące wokół drzewa, te charakterystyczne dla naszego klimatu i te egzotyczne, i czuć się po prostu jak w parku. Tuż obok wejścia do Teatru Letniego na szczycie wzgórza stoi pomnik patronki teatru, czyli Heleny Majdaniec. Helena stoi w nim na scenie z mikrofonem w ręku. Autorką pomnika jest artystka Dorota Dziekiewicz-Pielich.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
21: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu My Singer Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu i w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się jutro o 19:00. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio z siedzibą w Berlinie, złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język, muzyka kameralna najwyższej próby, a zagrają Debussy'ego i Schuberta. A dziś w Willi Lenza jazz bez granic. Polska, Tajwan, Kuba i Stany Zjednoczone spotykają się na jednej scenie. Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Kino Zamek w tym miesiącu.

0: Zaprasza na Święto Klasyki Filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. I tak dziś na ekranie kina Zamek o 19:00 Człowiek z marmuru. W ramach cyklu Wajda Rewizje przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. To polski film z 1976 roku i brawurowy debiut Krystyny Jandy. Młoda i zadziorna reżyserka filmowa decyduje się zrealizować film o stalinowskim przodowniku pracy. Natomiast jutro Matador i fiesta kina hiszpańskiego z Antonio Banderasem w reżyserii Almodovara. Znajdziecie w nim i obsesję, i czarny humor. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
10: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu.
3: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
12: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
11: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
13: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
11: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi do żywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
14: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
11: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
1: Super FM Szczecin.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na słowa tego twórcy wszyscy zwracają szczególną uwagę. W dodatku Quentin Tarantino nie musi gryźć się w język i mówi, co mu się we współczesnym kinie nie podoba. Twórca Pulp Fiction krytycznie wypowiedział się ostatnio o Hollywood i jego słowa wywołały spore poruszenie. Quentin Tarantino nie ma wykształcenia filmowego, ale ma ogromną wiedzę o kinie i wiedział, co mówi, gdy krytykował Hollywood. Widział naprawdę wiele bardzo dobrych filmów, zna historię, potrafi doceniać klasykę, mistrzów, kino oryginalne i nietypowe. Czasami potrafił też dużo dobrego powiedzieć o kinie głównego nurtu, także o tym z Hollywood. Ostatnio jednak zdecydowanie mówi nie temu, co dzieje się w kinie szeroko rozumianego amerykańskiego głównego nurtu. W jednym z ostatnich wywiadów Tarantino ostro skrytykował współczesnych twórców, zauważając, że mało która z nowych produkcji zrobiła na nim dobre wrażenie. Nieprawdopodobne rozwiązania, schlebianie publiczności, źle dobrani aktorzy albo po prostu głupoty zwykle pogrążają każdy nowy film wychodzący z fabryki pozbawionych smaku kiełbas, która kiedyś nazywała się Hollywood, powiedział kąśliwie Quentin Tarantino. Artysta dodał także, że w ostatnim czasie woli sięgać po książki, gdyż w kinie nie jest w stanie odnaleźć nic, co byłoby w stanie go poruszyć. By jednak nie być aż tak surowym, Tarantino przyznał, że jest jeden wyjątek. Wspomniał bowiem o filmie Łup, który można obejrzeć w serwisie Netflix. Nazwał go udanym thrillerem policyjnym, chwaląc zarówno scenariusz, reżyserię, jak i zdjęcia czy dobór obsady. Pozwolę sobie z Tarantino polemizować. Niezły, ale wcale niewybitny Łup zachwycił Tarantino i jestem jego oceną szczerze zaskoczony. Mam takie wrażenie, że twórca ten stracił już kontakt z kinem głównego nurtu, że nie ogląda aż tak dużo filmów w kinie, ale wyrażać może tak radykalne opinie, bo jest Quentinem Tarantino. Bo wiadomo powszechnie, że Hollywood rzadko ostatnio czymkolwiek zaskakuje. To jest fakt, ale ciągle powstają tam tytuły, które mogą się wyróżnić. Sporo jest też nadchodzących filmów, które niosą nadzieję dla Hollywood. Bo już dziś mamy film Stevena Spielberga w kinach na całym świecie, a potem swoje najnowsze propozycje zaprezentują Christopher Nolan, Ridley Scott czy Denis Villeneuve. Szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników kina z Hollywood. Mam nadzieję, że Tarantino nieco złagodzi swój przekaz i zechce nieco przychylnej spojrzeć na Hollywood w przyszłości.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.

0: biorę magnes i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: I po reklamie. Radio Super FM.
4: Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM w 100% szczecińskie.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiam dzisiaj o trądziku młodzieńczym z panią doktor nauk medycznych Ewą Duchnik, dermatolożką. Ewa, jak leczy się trądzik młodzieńczy?
2: To wszystko zależy od tego, jaką odmianę trądziku rozpoznamy u pacjenta. Te najczęstsze odmiany trądziku łagodne i umiarkowane, czyli mówimy tutaj o trądziku zaskórnikowym, jak również o trądziku grudkowo-krostkowym, u większości pacjentów ładnie ustępują pod wpływem leczenia tylko i wyłącznie miejscowego. Także nie jest to bardzo obciążające leczenie dla pacjenta, natomiast możemy uzyskać dzięki niemu bardzo satysfakcjonujące i dla nas efekty.
1: Rozumiem, że masz na myśli na przykład maści, tak?
2: Tak, oczywiście, właśnie do tego zmierzam. Według Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w przypadku trądziku zaskórnikowego lekiem pierwszego wyboru są retinoidy stosowane miejscowo. Retinoidy to są pochodne witaminy A, które mają działanie keratolityczne, czyli właśnie wpływające na zmniejszanie odkładania się keratynocytów złuszczających się keratynocytów w ujściach mieszków włosowych, ale mają również działanie przeciwzapalne i nieco słabsze działanie przeciwbakteryjne. W praktyce klinicznej czy ambulatoryjnej, lecząc pacjentów, wykorzystujemy retinoidy pierwszej i trzeciej generacji i należy poinformować pacjenta, co jest bardzo ważne, że miejscowe retinoidy nakładamy nie tylko na zmiany chorobowe, czyli na fragmenty, okolice skóry, które posiadają zmiany trądzikowe, należy nanieść preparat na całą chorobowo zmienioną skórę, czyli mówiąc tak bardziej obrazowo, nie tylko na fragmenty, obszary skóry, gdzie na przykład są zaskórniki na nosie bądź na policzkach, ale po prostu na całą skórę twarzy z pominięciem powiek i ust. Jeżeli chodzi o retinoidy, to takimi działaniami niepożądanymi, które możemy zauważyć w trakcie terapii, jest podrażnienie, delikatne podrażnienie skóry, czyli skóra może być lekko zaczerwieniona, pacjent może zgłaszać świąd skóry, pieczenie skóry, więc należy pamiętać również poza leczeniem o pielęgnacji, na przykład bardzo dobrze nawilżając tą skórę. Ponadto w przypadku leczenia retinoidami, zarówno miejscowymi, jak i ogólnymi, rzeczą niesamowicie ważną jest stosowanie wysokiej fotoprotekcji, czyli kremów z filtrem ochronnym, co najmniej SPF 50+, ponieważ skóra traktowana retinoidami ma większą tendencję do właśnie powstawania przebarwień na skórze, a tego oczywiście chcemy się wystrzec.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
14: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
13: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
15: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
13: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicami minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
5: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
13: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
16: To jest Radio Super FM.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Pretekstem do dzisiejszych opowieści są wydarzenia odbywające się nieco bliżej naszego domu. Właśnie rozpoczynają się Dni Hanzy w Stargardzie, czy też Zjazd Hanzeatycki w Stargardzie. Święto przypominające o czasach, gdy miasta Europy Północnej łączyły nie autostrady i linie lotnicze, ale statki handlowe, kupcy, wspólne interesy. A skoro mowa o Hanzie, trudno nie wysłać dzisiaj kartki z jednego z najważniejszych miast tego niezwykłego związku. Dzisiejsza pocztówka przychodzi do nas więc ze Stralsundu. To miasto leży na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, no w zasadzie naprzeciwko wyspy Rugi. Dla wielu podróżnych jest jedynie bramą prowadzącą na największą niemiecką wyspę. Tymczasem sam Stralsund sam w sobie jest prawdziwą skarbnicą historii. No już z daleka widać jego charakterystyczną sylwetkę. Nad dachami kamienic wyrastają potężne ceglane wieże kościołów. To właśnie one przez stulecia wskazywały drogę żeglarzom, na przykład wracającym z morza. Gdy spojrzymy na panoramę miasta, łatwo zrozumieć, dlaczego Stralsund bywa nazywany jednym z najpiękniejszych miast hanzeatyckich nad Bałtykiem. A historia tego miasta rozpoczęła się już w XIII wieku. No położenie było idealne, przy ważnych szlakach handlowych prowadzących przez Bałtyk. Szybko stało się jednym z najbogatszych miast Hanzy, tej właśnie niezwykłej organizacji kupieckiej, która przez kilka stuleci kontrolowała znaczną część handlu w północnej Europie. Do Stralsundu przypływały statki z Anglii, Skandynawii, Niderlandów czy też z portów nad Bałtykiem. Wywożono stąd śledzie, drewno, zboże i sól, a przywożono towary nawet z najdalszych zakątków ówczesnego świata. Dzisiaj spacerując po starówce można niemal usłyszeć echo tamtych czasów. Te ceglane kamienice kupieckie, wąskie uliczki, monumentalny rynek, to wszystko przypomina, że bogactwo miasta budowano nie mieczem, ale handlem. Nic więc dziwnego, że historyczne centrum Stralsundu wraz z pobliskim Wismarem zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No to jeden z najlepiej zachowanych przykładów hanzeatyckiej architektury ceglanego gotyku w całej Europie. Oczywiście współczesny Stralsund to również miejsce fascynujące dla miłośników morza. To tutaj znajduje się słynne Oceaneum, jedno z najnowocześniejszych muzeów morskich w Europie. Można w nim poznać tajemnice Bałtyku, zajrzeć do ogromnych akwariów, zobaczyć świat ukryty gdzieś pod powierzchnią morza. No i może właśnie dlatego Stralsund tak dobrze pasuje do tych dni Hanzy obchodzonych dzisiaj w Stargardzie, bo przypomina nam, że miasta nad Bałtykiem od wieków były częścią jednej wielkiej opowieści. Opowieści o morzu, handlu, spotkaniach kultur, no i ludziach, którzy potrafili budować mosty na długo, długo przed powstaniem współczesnej Europy. Do usłyszenia.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

0: zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na spektakl Mozaika. To muzyczna opowieść o mieszkańcach miasta, którzy próbują odnaleźć siebie w Szczecinie, w miejscu budowanym od nowa przez kolejne pokolenia. Punktem wyjścia są pozornie niepowiązane obrazy i historie. Fragment mozaiki z lokalu Pasztecika, stara walizka czy samolot z Grenlandii. Z tych elementów powstaje teatralna układanka o pamięci, tożsamości i miejskich mitach. Mozaika to pełen muzyki spektakl, który w nieoczywisty sposób opowiada o Szczecinie i o jego mieszkańcach, przypominając, że historia miasta wciąż się tworzy. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Klubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Klubu wstęp jest bezpłatny. Na światowy jazz traficie dziś też odwiedzając Villa Lenza. Tam koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszą mu kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. Artystka i prezenterka radiowa z Taipei, której twórczość łączy jazz, soul i międzykulturowe inspiracje. Czeka Was więc wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: To jest Super FM.
4: Super FM na 97,5.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak orkiestra. Firma bez wspólnego kierunku jest czasem jak orkiestra, w której każdy muzyk gra całkiem dobrze. Tylko każdy gra inny utwór. Ktoś zaczyna marsza, ktoś balladę, ktoś improwizuje jazz, ktoś próbuje nadążać, ktoś nie zna nut. I z daleka to jest dużo zaangażowania. Ludzie pracują, odpisują, dowożą, biegają ze spotkania na spotkanie. Tylko efekt jakoś taki jest zaskakująco chaotyczny. Bo jedna osoba myśli, że najważniejsza jest szybkość. Druga, że dokładność. Trzecia, relacja z klientem. Czwarta, procedura. Piąta, że po prostu jakoś to zamknąć. I każda z tych osób ma dobre intencje. Naprawdę. Problem nie zawsze polega na tym, że ludzie się nie starają. Czasem problem polega na tym, że starają się w różne strony. A wtedy w firmie pojawia się napięcie. Handlowiec obiecuje klientowi szybki termin, bo chce ratować sprzedaż. Produkcja albo realizacja mówi, nie da się tego zrobić tak szybko. Obsługa klienta próbuje łagodzić sytuację, a szef pyta, o co znowu to jest zamieszanie? I nagle okazuje się, że wszyscy grali, tylko nikt wcześniej nie ustalił tonacji. Dlatego liderzy czasem nie potrzebują dłuższych narad, większej liczby procedur, kolejnego maila pod tytułem ważne, pilne. Potrzebują jednego jasnego zdania kierunku. Na przykład, w tym miesiącu najważniejsze jest utrzymanie jakości, nawet jeśli oznacza to wolniejsze tempo. Albo przy tym kliencie priorytetem jest termin, dlatego upraszczamy wszystko, co się da. Albo nie obiecujemy niczego, czego nie potwierdziła realizacja. To zdanie działa jak partytura. Nie rozwiązuje wszystkich problemów, ja wiem, ale sprawia, że ludzie przestają zgadywać, jaki utwór dzisiaj gramy. Bo zespół nie musi mieć identycznych charakterów, stylów pracy, temperamentów. To nawet byłoby podejrzane. Trochę jak taka kopia Excela. Zespół potrzebuje wspólnego rytmu. A wspólny rytm zaczyna się od jasności, co jest teraz najważniejsze. Spróbuj jeszcze raz. Zanim poprosisz ludzi o większe zaangażowanie, zatrzymaj się i nazwij kierunek. Bo nawet bardzo dobra orkiestra bez partytury zrobi ci hałas. A z jasnym rytmem może z tego wyjść przebój na lata.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich.
3: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
10: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
9: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
11: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
9: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
12: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
9: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
13: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
14: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
9: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
4: Tak gra Radio Super FM.
8: Radio Super.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15, czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na nich jak zawsze o tej porze spory ruch. Ten odczują z pewnością kierowcy jadący w stronę Śródmieścia z Prawobrzeża. Korek na energetyków zaczyna się na wysokości Bulwaru Śląskiego i ciągnie do Mostu Długiego. Później... no nie jest lepiej, bo zatrzymacie się na Wyszyńskiego i to już od skrzyżowania z Sołtysią w kierunku Bramy Portowej. Stoi na Brzeże Wieleckie od strony Jana Skolna, jak i Kolumba. Zwolnicie także na Mieszka Pierwszego tuż przed Placem Szerockiego. Później Aleją Piastów pojedziecie bez większych problemów, czyli przejezdna, ale hamulec przyda się przed wjazdem na Plac Szarych Szeregów. Tak samo jest na Piłsudskiego, Wielkopolski, Wojska Polskiego czy 5 Lipca. Powoli jedzie się ulicą Strzanieckiej w stronę Wilczej, Obotrycka przejezdna w kierunku Bogumińskiej, a ta ostatnia korkuje się, ale jedynie w stronę Śródmieścia. Do Polic dojedziecie póki co bez większych problemów, ale już Wszystkich Świętych stoi w obu kierunkach.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
7: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pytkiewicz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. Villa Lenza po raz kolejny udowadnia, że jazz nie zna granic. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na Anię z Zielonego Wzgórza, najnowszą sceniczną adaptację jednej z najbardziej ukochanych powieści dla dzieci i młodzieży. To historia 11-letniej Ani Shirley, dziewczynki o niezwykłej wyobraźni, która przez pomyłkę trafiła pod opiekę Maryli i Mateusza. To spektakl pełen śmiechu, wyobraźni i dziecięcej energii, który przypomina, jak wielką siłę mają marzenia i jak bardzo jedna osoba może zmienić świat wokół siebie. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. Dziś historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Można się zahipnotyzować z Purple Disco Machine, tym bardziej stojąc w korkach, a na przykład w okolicy węzła Łękno. Tutaj hamulec przyda się na Trauguta przy dojeździe do Wojska Polskiego, a Majdańskiego stoi prawie na 3/4 swojej długości w stronę Pogodna. Przybywa zmotoryzowanych na południowej przyrondzie Hakena. To samo dotyczy Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Powiększył się korek na energetyków w stronę Mostu Długiego. Tak samo jest również na trasie zamkowej. No jak już będziecie stać w tym korku na tej trasie, to możecie podziwiać, jak powstaje na przykład Milion Szczecin. Ucieczka z trasy zamkowej w stronę Jana Skolna to dobre rozwiązanie, by ominąć korki przed placem Hołdu Pruskiego. Z wspomnianej Jana Skolna skręcacie w Admiralską lub Kapitańską, no i kontynuujecie w kierunku Śródmieścia.
0: Noga z gazu.
1: Na Łady, skrzyżowanie z Dibuła, potem także powoli Stalmacha w stronę Druckiego Lubeckiego. Na pocieszenie dodam, że w całym tym galimatiasie drogowym przejezdne są ulice Gdańska, Eskadrowa i Hangarowa, czy Floriana Krygiera w stronę prawobrzeżnej części naszego miasta. No i tutaj tym pozytywnym akcentem zakończę, zapraszając na kolejną pomoc drogową, która już po godzinie 16:00 te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, Tomek Janicki. Dziękuję Wam pięknie, słyszymy się jutro po 9:00.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
9: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
10: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
1: I po reklamie.
11: Tak gra. Super

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
3: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
1: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
4: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
1: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
5: Podoba wam się ten laikonik?
6: Tak.
5: I co on robi?
6: Sypie cukierkami. I uderza.
7: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
1: Główny bohater, czyli laikonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
8: Jeżeli laikonik sypie cukierkami, to nie dziwię się w sumie, że dzieciaki go lubią. Pytanie, czy u nas coś będzie z nieba sypało albo lało się dzisiaj? Nie mogę tego niestety wykluczyć, aczkolwiek to nie będą sążniste opady, więc to dobra wiadomość. Chmury sporo, 15 stopni, wiatr odczuwalny, ale jutro tych chmur będzie jeszcze więcej, a więc w weekend wejdziemy niestety z aurą raczej jesienną niż wiosenną.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
9: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: No ale przecież tak jest, że nie może być zawsze tylko słońce, słońce i tylko słońce. Dzień dobry, Michał Kaczmarek. Witam was serdecznie i zapraszam na podsumowanie dnia w czwartek, 11 czerwca. Dzisiaj dużo informacji z miasta, bo dużo się działo. Na przykład Szczecińska Kolej Metropolitalna startuje i spowoduje prawdziwą rewolucję w komunikacji miejskiej w Szczecinie i nie tylko. Będziemy także mówić o 46. zjeździe Hanzy w Stargardzie, czy o tym, że w jednym samochodzie osobowym zmieściło się 8 osób, a kierowca na dodatek był nie do końca trzeźwy. Będzie także sport, będzie kultura i oczywiście pomoc drogowa, która pomoże Wam szybko i sprawnie powrócić do domu. No to zaczynamy magazyn, ale to był dzień 4,5 minuty po 16.

0: Tu dużo mówić. Szykuje się prawdziwa komunikacyjna rewolucja, bo po wielu latach czekania na ta szczecińska kolej metropolitalna komplementarnie powstanie. Tak wreszcie pojawiają się konkrety i wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zarówno pojedziemy pociągiem ze Szczecina do Polic, jak i z Polic na przykład do Goleniowa. Dzisiaj zorganizowano konferencję prasową, podczas której powiedziano o wstępnych szczegółach nowego rozkładu jazdy i wiele wskazuje na to, że dużo się zmieni nie tylko jeżeli chodzi o relacje kolejowe, ale także na przykład o funkcjonowanie autobusów dojazdowych do Polic.
1: Z ramienia Szczecina projekt SKM koordynuje Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego dyrektor Roman Walaszkowski był pełen optymizmu.
2: Do tej pory i przez długie lata to były obietnice. Dzisiaj przejechaliśmy po nowych torach, po nowej infrastrukturze i wszystko się udało. Dzisiaj muszę powiedzieć, że jadąc tym nowoczesnym, nowym pociągiem zakupionym przez pana marszałka, przez Urząd Marszałkowski, jakość tych przewozów zapowiada się bardzo dobrze.
1: Data otwarcia SKM-ki zmieniała się kilkukrotnie. Można nawet znaleźć publikacje szczecińskich mediów, w których mowa była o roku 2022. No ale jest połowa 2026 i prawdopodobnie jeszcze pół roku oczekiwania. Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK do spraw realizacji inwestycji, informował o harmonogramie prac.
3: Planujemy zakończyć zasadnicze prace budowlane w połowie grudnia 2026 roku, co nie oznacza, że od razu następnego dnia pojadą pociągi. Przebudowujemy system sterowania ruchem na stacji Szczecin Główny, przebudowujemy system sterowania ruchem na całym odcinku do Polic. Po zakończeniu prac w grudniu 2026 roku niezbędne testy, niezbędna certyfikacja, niezbędne prace sprawdzające poprawność działającego systemu. Natomiast mogę tutaj dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku, czyli gdzieś pomiędzy połową grudnia 26, a końcem pierwszego kwartału 27, SKM-ka na trasie do Polic ruszy.
1: Jest też oczywiście kwestia zainteresowania potencjalnych pasażerów. To jak zapewniał Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, bo to właśnie oni mają tabor dla SKM-ki. Zainteresowanie przewozami jest.
4: Bilet metropolitalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ w roku 2024, dokładnie we wrześniu, sprzedawaliśmy tych biletów ponad 56 tysięcy, natomiast w maju 2026 roku tych biletów już sprzedaliśmy ponad 106 tysięcy, więc to pokazuje, że zainteresowanie popularną SKM-ką jest coraz większe, a jestem przekonany, że jeśli będzie już jeździła w pierwszym kwartale na całej swojej trasie, to jestem przekonany, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale także turyści, którzy odwiedzają nasz region, na pewno będą korzystali z tej formuły transportu.
1: Czyli SKM na pełnej trasie od 2027 roku od pierwszego kwartału. Po dzisiejszych zapowiedziach wygląda, że tym razem deklarowana data uruchomienia połączeń może być dotrzymana.
0: Tymczasem coraz głośniej mówi się o tym, że uruchomienie szczecińskiej kolei metropolitalnej spowoduje na przykład ograniczenie kursowania autobusów w kierunku Polic. I tak na przykład popularna 107 nie dojeżdżałaby już z placu Rodła do osiedla Chemik, a na przykład tylko do Szosy Polskiej. Do tego tematu jeszcze będziemy w Radiu Super FM powracać. Tymczasem za chwilę pomoc drogowa, 14 minut po 16 na zegarach.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Od prawobrzeża zaczniemy pomoc drogową w tej godzinie, bowiem dostaję od Was sygnały, że znowu niestety wyjazd z miasta albo wjazd do miasta od strony węzła Kijewo może zająć Wam więcej niż kilka minut. Potwierdzam, tak niestety jest. Nawet bym zaryzykował taką tezę niecodzienną, że dzisiaj wyjazd z miasta, właściwie przejazd w stronę Płoni czy szosy Stargardzkiej, jest bardziej kłopotliwy niż wjazd do miasta. Rzeczywiście korkuje się i struga na odcinku dojazdowym do ronda Łupaszki, jak i niestety ulica Pomorska. Tutaj aż za wiadukt kolejowy, właściwie za tory kolejowe sięga w tym momencie zator samochodów. Oczywiście te samochody czasem jadą wolniej, czasem troszkę szybciej, aczkolwiek przed samym rondem wszyscy demokratycznie stoją i próbują przejechać, prawdopodobnie, żeby dostać się właśnie na ulicę Zwierzyniecką, po to, żeby móc potem swobodnie albo zjechać na węzeł Kijewo, albo dalej prosto na szosę Stargardzką. Jak już pokonacie to skrzyżowanie, czyli Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza, to już potem nie jest źle. No ale pokonanie go, niestety parę ładnych minut, albo nawet paręnaście, jak ktoś będzie mieć pecha. Na węźle Granitowa sporo samochodów, aczkolwiek tutaj rozładowanie tego węzła to jest jedna, dwie serie świateł. Trochę więcej aut w stronę Batalionów Chłopskich. Tutaj na odcinku dojazdowym do węzła Granitowa więcej aut niż na przykład w stronę chociażby ulicy Gryfińskiej. Tutaj jest dość płynnie, chociaż oczywiście na skrzyżowaniu powiedzmy, że trochę trzeba poczekać. Most Długi dzisiaj dość bezproblemowy, to dobra wiadomość. Trochę gorzej na przykład z trasą zamkową, bo tutaj przejazd przez okolice chociażby Placu Żołnierza trochę może Wam zająć. Most Długi bezproblemowy to też tak może z delikatną poprawką, bo o ile rzeczywiście przejazd przez sam most nie jest problematyczny, tak rondo Portowców, zjazd z ulicy Zbożowej i Tadeusza Wendy, a także ze Świętego Floriana w stronę właśnie ronda Portowców też może Wam zająć chwilę. 91, 2, 4, 5, 5. Na Wasze drogowe sygnały czekam na bieżąco. Kolejna pomoc drogowa w tej godzinie jeszcze przed nami.

0: To był dzień.
1: Zupełnie bez oszukiwania. Ja to się na sporcie znam tak bardzo, ale to bardzo przeciętnie, ale mamy kilku asów w redakcji, na przykład Bartka Czytowicza czy Piotra Jarząbka, którzy o piłce nożnej wiedzą absolutnie wszystko, więc dla nich ten mundialowy czas, który właśnie się rozpoczyna, to są absolutne informacyjne żniwa i od dzisiaj na antenie Radia Super FM właśnie będziecie mogli wysłuchać serwisów mundialowych. Pierwszy na naszej antenie już za chwilę.
0: Ale to był dzień. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
9: Dziś, w pierwszy dzień Mundialu Czasu Polskiego, czeka nas jedno spotkanie Meksyku z RPA. Co ciekawe, dokładnie taki sam zestaw rozpoczynał Mistrzostwa Świata w 2010, wtedy rozgrywane na południu Afryki. Co jeszcze warto powiedzieć?

0: Jeszcze jedno spotkanie, ale biorąc pod uwagę czas w Polsce, no to rozpocznie się ono w piątek o godzinie 4:00. Zmierzą się ze sobą Czechy i Korea Południowa, czyli dwie kolejne drużyny z grupy A. Nasi sąsiedzi, przypomnijmy, podobnie jak biało-czerwoni, o prawo gry na mundialu musieli walczyć w barażach, ale w odróżnieniu od podopiecznych Jana Urbana zrobili to skutecznie. W decydujących starciach pokonali najpierw Irlandię, a potem Danię. Oba te mecze wygrali w serii rzutów karnych. Koreańczycy natomiast na mundial jadą jako jedyna niepokonana drużyna w azjatyckich eliminacjach. Co ciekawe, będzie to ich 12. występ na Mistrzostwach Świata z rzędu. Drużyna z byłym piłkarzem m.in. angielskiego Tottenhamu czy niemieckiego Bayeru Leverkusen, czyli Heung-min Sonem na czele, na pewno będzie chciała powtórzyć sukces z mundialu rozgrywanego u siebie w 2002. Wtedy Tygrysy Azji zajęły 4. miejsce. Teraz jednak wydaje się, że nie będą nawet faworytem pierwszego meczu. Spodziewam się wyrównanego spotkania, ale jednak z delikatnym wskazaniem na Czechów.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Wygrał The Voice i debiutuje swoim nowym singlem Halo Houston, Jasieć Piwowarczyk za nami. W której części Szczecina kierowcy mogliby zanucić Halo Houston, mamy problem? No jest kilka takich miejsc. Niestety, na przykład, jeżeli jedziecie od strony Dziewoklicza przez Ustowską w stronę Ronda Hakena, no tutaj trochę trzeba poczekać. To dość ciekawe, bowiem z innych stron na to rondo dostaniecie się raczej bezproblemowo. No mówię raczej, bo od południowej zawsze tam trochę trzeba poczekać. W tym przypadku zator jest też, ale nie taki wielki. Za to potem, jeżeli już pokonacie rondo Hakena, no to wyjazdówka od strony ulicy Trygiera i Cukrowej w stronę chociażby do Rajkowa trochę może zająć. Tutaj niestety też dość niecodzienna sytuacja, bo od Szklarniowej do wysokości mniej więcej właśnie do Rajkowa również w stronę Szczecina tworzy się zator. Na samej Cukrowej od strony mniej więcej torów kolejowych do samego rozwidlenia też niestety trzeba się liczyć z tym, że trochę trzeba poczekać. A więc Gumieńce może nie sparaliżowane, to byłoby za duże słowo, ale takie powiedzmy trudniejsze momenty, kiedy już wszyscy wracający z centrum miasta jadą w stronę Przecławia, to trzeba się liczyć z tym, że trochę trzeba poczekać. Podobnie zresztą jest na przykład przy rondzie Gierosa na Gumieńcach. Tutaj paradoksalnie chyba największy problem jest teraz od strony ulicy Europejskiej i od strony Dworskiej, czyli ten wjazd na rondo tutaj może trochę wam zająć. Od Ku Słońcu, czy od Derdowskiego, czy nawet od Okulickiego nie jest jeszcze tak źle, to akurat dobra wiadomość. Płynnie jedziemy ulicą 26 kwietnia, dopiero na skrzyżowaniu z Bohaterów Warszawy jedną serię świateł trzeba poczekać. Sama Bohaterów Warszawy też w miarę bez problemu. Tutaj wiadomo, jak jest sygnalizacja świetlna, no to trzeba chwilkę zaczekać. Czasem uda się przejechać na jednej serii, czasem trzeba poczekać trochę dłużej, ale to i tak nic w porównaniu na przykład z dojazdówkami Alei Wojska Polskiego. Tutaj chyba w tym momencie największy problem jest na wysokości ulicy Miodowej i tutaj, żeby wjechać na małe rondo, czy to w stronę Polic, czy w stronę Osowa, też trzeba moment poczekać. Nasza fera już bez większych problemów, Modra i Koralowa też przejezdne, więc można powiedzieć, że powoli nam się ten popołudniowy szczyt komunikacyjny rozładowuje.

0: Jeszcze wielkich problemów komunikacyjnych nie ma, ale one mogą wystąpić. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami na A6 na granicy w Kołbaskowie. To w związku z montażem belek prefabrykowanych na nowym wiadukcie nad autostradą. O szczegółach Mateusz Drzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Każdego dnia podczas montowania belek ruch jest wstrzymywany kilkukrotnie na okresy około 10-minutowe, tak aby w bezpieczny sposób dźwig mógł przemieścić belki na podpory wiaduktu. Te wstrzymania ruchu dotyczą obu kierunków, zarówno kierunków do Szczecina, jak i kierunku do Berlina na czas montażu belek nad czynną jezdnią. W sobotę te utrudnienia powinny się zakończyć i wszystkie belki powinny zostać zamontowane. Te roboty są związane z inwestycją budowy infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6. W ramach tych prac powstaje wspomniany wiadukt nad autostradą, łącznice, pasy włączeń i wyłączeń i również plac do kontroli dla służb. Ta inwestycja umożliwi zawracanie przed granicą jadąc od strony Polski, jak i również usprawni działania kontrolne na granicy. Prace mają się zakończyć w maju przyszłego roku. Obecnie ruch odbywa się jezdnią w kierunku Szczecina w obu kierunkach, natomiast po wakacjach planowane jest przeniesienie ruchu na jezdnię w kierunku Berlina.
0: Mówił dla Radia Super FM Mateusz Drzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mogą mieć miejsce dzisiaj wieczorem, a także przez cały dzień jutro i w sobotę.

0: Za dwie minuty będzie godzina 17. Mamy już połowę czerwca. Prawie tymczasem miasto podczas komisji podsumowało dzisiaj akcję Zima 2025-2026. Jakie są z niej wnioski? O tym powiemy w drugiej godzinie podsumowania dnia, czyli w magazynie Ale to był dzień. Będzie także między innymi o Międzynarodowym Zjeździe Hanzy czy o Szczecin Festiwalu, czyli nowej kulturalnej inicjatywie na mapie miasta.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
12: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Wiadomości Super FM.
15: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny. Posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial. Są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło. A regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
16: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
15: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
9: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
15: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
17: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
15: 20. jubileuszowy Festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
13: Super FM. Pogoda.
0: Ciekawe, co kot premiera Belgii powie, albo inaczej wymruczy na temat polskiej drużyny. Może się przekonamy. Tymczasem przekonujemy się, że pogoda w czwartek to pogoda no zdecydowanie w kratkę. Godzinę temu ciemne chmury i przelotny deszcz, a teraz proszę bardzo ładne przejaśnienia, ale nie przyzwyczajajmy się, chmury jeszcze wrócą i ten przelotny deszcz też wróci. Wiatr średni 15 kresek na termometrach.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: A jutro nad ranem tylko 7 stopni Celsjusza, więc ubierzcie się ciepło jadąc w piątek do pracy. Będzie mowa o akcji zima, więc sobie trochę tej zimie pogodowo też jutro będziemy mogli przypomnieć. A poza tym między innymi o Szczecin Festiwalu, o Mundialu, który właśnie rusza, a także o 46. Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich. To już jutro w Stargardzie. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. To magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. 5 minut po 17, a już teraz na naszej antenie premierowa Taylor Swift.
2: Ale to był dzień.
19: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You from Toy Story 5.

0: ale to był dzień.
1: Złamane serce jest okej, śpiewała Daria Zawiało w Radiu Super FM, ale złamana noga albo złamana ręka to już niekoniecznie, a tego można było się nabawić na chodnikach podczas tegorocznej zimy. No właśnie, połowa czerwca, a dzisiaj radni na Komisji Gospodarki Komunalnej dyskutowali i podsumowali tegoroczną akcję zima.
2: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Przemysław Słowik, zwraca uwagę, że zimą cierpieli zwłaszcza piesi.
3: Myślę, że tutaj się zgodzimy, bo to też padało. Jeśli chodzi o odśnieżanie, odladzanie ulic, to tutaj nie ma zastrzeżeń. Tu chyba nikt nie miał zastrzeżeń co do żadnego fragmentu tak naprawdę, bo to było i na czas, i w pełnym zakresie. Problem pojawił się tak naprawdę z chodnikami i drogami rowerowymi, i to głównie z chodnikami, szczególnie w centrum, szczególnie tam, gdzie te własności się mieszały. I to nie mówimy znowu o prywatnych własnościach, tylko o tych miejskich pomiędzy zwykłami.
2: Do tego doszła wyjątkowa historia z gołoledzią i długotrwałym problemem, aby chodniki nie były później lodowiskiem, dodawał radny Marek Duklanowski.
4: Po chodnikach można było się ślizgać cały czas. W ramach żartu 17 dnia gołoledzi jeździłem na łyżwach na Pobożnego i to normalnie na równej tafli, więc to działało, że Państwo dobrze to zachowali wszystko i to mówię chyba mniej rzeczywiście do Was, a nie wiem ostatecznie do kogo, bo widzę, że ta odpowiedzialność jest kompletnie rozmyta.
2: Robert Strzałkowski z ZDITM odpowiadał, że pierwsze wnioski mają.
5: Planujemy dodatkowo wrzucić do stałego utrzymania przede wszystkim ciągi piesze, te, które można oczyszczać mechanicznie, ponieważ wiadomo, że mechanicznie jest to zdecydowanie bardziej skuteczne i wydajne, dlatego planujemy co najmniej 3 dodatkowe piaskarki chodnikowe do przetargu wpisać dla wykonawców i zdecydowanie zwiększyć przede wszystkim właśnie to odśnieżanie mechaniczne.
2: Radny Andrzej Radziwinowicz apelował, aby urząd wyznaczył jedną komórkę odpowiedzialną za koordynację odśnieżania chodników.
6: Chodzi o to, żebyście usiedli, bo taki przykład był na Wiosnę Ludów na Pętli. Ja nie pamiętam, kto jemu przątnął, ale to była kwestia między zarządem budynków i lokali komunalnych, a zarządem dróg i transportu. I te sytuacje to było wejście na pętlę autobusową. To nie było jakieś boczne wejście, więc powinniście opracować Państwo taką mapę, czy planujecie uruchomić jakąś taką infolinię dla mieszkańców, tak jak ja dzwoniłem jako do Pana Dyrektora na taką, powiedzmy, wewnętrzną infolinię, tak żeby mieszkańcy też mogli to zgłaszać.
5: Nie ma problemu. Na kolejnym akcji zima stworzymy jeden numer telefonu, który będzie służył wyłącznie do informowania o takich sytuacjach. Dodatkowo mam aplikację Aletek, z której też mieszkańcy korzystali, którą my na bieżąco gdzieś tam też sprawdzaliśmy.
2: Szefowa Wydziału Gospodarki Komunalnej Daria Radzimska zapewniała.
7: Przetarg mniej więcej ogłaszany jest w sierpniu, więc jeszcze trochę czasu mamy i właśnie to jest ten etap pracowania nad przetargiem i jakby tych rozwiązań, że tak powiem, zapisanie ich w przetargu i kwestia, tak jak pan dyrektor powiedział też, dołożenia pewnych ulic, czy na przykład jak były niektóre ulice, w utrzymaniu nie takim stałym, tylko właśnie niektóre ulice będą w stałym utrzymaniu. Więc to jest pierwszy etap, czyli umowy przetargowe i tutaj wypracowanie i w ramach możliwości, bo pamiętajmy też o możliwości finansowe. Drugi element, tak jak pan przewodniczący powiedział, to jest kwestia tych kwestii takich spornych jakby jednostek. Tutaj też jesteśmy umówieni na wypracowanie ostatecznego kształtu i tu trwają rozmowy, z tego co wiem, to ze spółką NIOL trwają rozmowy w tym zakresie. To jest drugi element. Trzeci element, który zarząd dróg przedstawił, to jest zwiększenie pracowników interwencyjnych.
2: Radni Komisji Gospodarki Komunalnej mają do tematu kolejnej akcji zima wrócić na jesiennych obradach.

0: 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj się zaczyna przemarszem przez Stargard, a od jutra przez 3 dni mnóstwo rozmaitych interesujących atrakcji, w tym wielki hanseatycki jarmark. Tak też będzie na 46. Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanseatyckich. Wydarzenie organizowane jest w Stargardzie i rozmawialiśmy o nim w porannej rozmowie Radia Super FM.
1: Na jarmarku hanseatyckim, to jest o tyle bardzo ciekawe dla naszego regionu, będą się prezentować ponad 50 miast hanseatyckich, które będą miały swoje stragany i one będą się prezentować pod kątem właśnie turystyki, historii, kultury i zapraszać do siebie tym samym. Ponadto właśnie ponad 100 wystawców lokalnych, którzy wypełnią ulice Starego Miasta i tam możemy się spodziewać rękodzieła, kulinarnych wyrobów i też te miejsca będą wypełnione takimi strefami gastro, gdzie będzie można spożyć to, co się zakupi. I temu również będzie towarzyszyć część artystyczna, bo na płycie Rynku Staromiejskiego stawiamy scenę, która będzie żyła przez właściwie 3 dni. O 12, równo o 12 w piątek. Również uroczyście otworzymy ten jarmark hanseatycki i on będzie działał aż do niedzieli, do godzin takich popołudniowych. I to jest naprawdę na pewno też taki właśnie barwny element każdego zjazdu Hanzy, to jest takie serce zjazdu.
0: To można powiedzieć, że rzeczywiście na 500 artystów przez 4 dni, no to skala wydarzenia absolutnie międzynarodowa. Czy w historii Stargardu odbyło się wydarzenie takie rozrywkowo, kulturalno, eventowo, biznesowe na taką skalę, czy to jest największe wydarzenie w historii?
1: To jest pierwsze takie wydarzenie dla nas bardzo mobilitujące, bo dodam tylko, że do tej pory w Polsce takie zjazdy organizowały miasta Gdańsk i Toruń. I dla nas to jest taka duża nobilitacja, bo jesteśmy dużo mniejszym miastem od tych wymienionych. No i też dodam, że Hansa na chwilę zniknie z Polski na kilka lat, bo już kolejne zjazdy odbędą się w Niemczech, a wróci do Polski dopiero w 2032 roku do Elbląga.
0: Mówiła w porannej rozmowie Radia Super FM Sylwia Wieleba, czyli koordynatorka 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Wydarzenie zaczyna się dzisiaj wieczorem w Stargardzie i trwać będzie przez cały weekend. Jeżeli nie macie planów na weekend, no to warto to wydarzenie wziąć pod uwagę w swoich planach. My jako Radio Super FM będziemy tam jutro od godziny 10, a więc w naszym przedpołudniowym paśmie będziecie mogli posłuchać relacji na żywo z otwarcia uroczystego, które jutro zaplanowane jest w Stargardzie na godzinę 12.

0: Kolejne niezłe ananasy zatrzymane przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie. Wyobraźcie sobie centrum miasta, samochód osobowy i 8 pasażerów, w tym 2 w bagażniku i na dodatek nietrzeźwy kierowca. Tak, taka sytuacja miała miejsce w Szczecinie.
1: Policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas patrolu w centrum miasta zwrócili uwagę na pojazd, którego kierowca nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy. Dodatkowo funkcjonariusze zauważyli, że w bagażniku samochodu podróżowało 2 mężczyzn. Interwencja wykazała szereg nieprawidłowości. Podczas patrolu policjanci zauważyli jadący ulicami miasta samochód osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Już wstępna obserwacja wskazywała na niebezpieczne zachowanie. W bagażniku auta podróżowało 2 mężczyzn. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że samochodem podróżowało łącznie aż 8 osób. Kierujący został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie wykazało 0,50 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie w związku z naruszeniami prawa zostało zatrzymane prawo jazdy.
0: No i nic w tym dziwnego w sumie, mówiła Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
2: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny. Akcesoria do domu.

0: Według władz miasta kultura w Szczecinie ma się coraz lepiej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o pewną organizacyjną kwestię związaną chociażby z wydarzeniami organizacji pozarządowych, to może być to lepiej skoordynowane. Dlatego powstaje idea Szczecin Festival. Na czym będzie polegać, o tym wie Andrzej Kutys.
1: Szczecińskie festiwale i pomysł na ich promocję, czyli 17 festiwali organizowanych w Szczecinie, muzycznych, filmowych i koncepcja, by promować te wydarzenia na jednej stronie internetowej. Miejska Szczecińska Agencja Artystyczna faktycznie ogłosiła uruchomienie witryny szczecinfestival.pl. Szefowa SAA Anna Lemańczyk oceniała, że zebranie tych wydarzeń w jednym miejscu to także okazja, aby przekonać się, jak wiele do zaoferowania ma Szczecin.
2: Chcemy je pokazać, jak dużo jest ich w mieście, chociażby patrząc tylko na część organizatorów festiwali. I chcieliśmy się skupić przede wszystkim na promocji festiwali organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizatorów prywatnych.
1: Na konferencji pojawili się organizatorzy wydarzeń 16 osób, na przykład Paweł Rosik z rapowego festiwalu Projekt Szczecin 26.
3: Chcemy tym festiwalem pokazać w Szczecinie, że istnieje fajne nowe miejsce, żeby pokazać, że w Szczecinie to nie jest tylko łasztownia, że można zrobić na terenach postoczniowych, czyli wizytówce Szczecina.
1: Jest też coś dla fanów mocniejszych brzmień, metalu czy punka. Podobnie jak poprzedni rapowy festiwal, także jeszcze w czerwcu. Tu festiwal Hell's Bells, mówił organizator Piotr Trafny.
4: Międzynarodowymi gwiazdami. Tutaj udało nam się już na pierwszą edycję zaprosić naprawdę kapelę z górnej półki. Festiwal od razu przykuł uwagę publiczności z całej Polski. Wiemy, że wybierają się do nas ludzie nie tylko z całej Polski, ale również z Niemiec, ze Skandynawii.
1: A na platformie szczecinfestival.pl są także informacje o wydarzeniach z muzyką klubową, jazzową, poważną, folkową czy impreza poświęcona filmom. SAA przekonuje, że dzięki tej stronie będzie w stanie skutecznie promować te inicjatywy.
0: To była relacja Andrzeja Kutysa, czyli była kultura. To jeszcze w tej godzinie na pewno informacje sportowe przygotowane przez Piotra Jarząbka, a muzycznie m.in. Kelly Clarkson.

0: To był dzień.
1: Niall Horan w Radiu Super FM. 10 minut i będzie godzina 18. Trwa przegląd najważniejszych informacji dnia. I o ile mieliśmy już kulturę, mieliśmy sprawy związane chociażby z typowym miejskim życiem, tak dla wielu, wielu, wielu naszych słuchaczy, głównie słuchaczy męskich, zaznaczam, pewnie to najbardziej istotną kwestią ostatnich dni jest to, że mundial się zaczyna. No i właśnie my w Radiu Super FM też z tymi mundialowymi informacjami jesteśmy na bieżąco.
2: Właśnie dzisiaj rusza piłkarski mundial i my w Radiu Super FM obok tego tematu nie możemy przejść obojętnie, a nawet powiem więcej, wiadomości i relacji z Mistrzostw Świata będzie na naszej antenie dużo. Od poniedziałku do piątku po godzinie 8.30 zapraszamy razem z Bartkiem Czetowiczem na wspomnienia z występów reprezentacji Polski na tym turnieju. Dzisiaj już mówiliśmy o mundialu w Katarze w 2022 roku, czyli można powiedzieć najświeższym występie biało-czerwonych, bo wiemy, że podopieczni Jana Urbana na murawach w Ameryce Północnej się niestety nie pojawią. O 11.30 i 16.30 za to dwa serwisy poświęcone tej edycji mistrzostw. Najpierw przed południem będziemy podsumowywać to, co działo się ostatniej nocy, bo przecież mecze będą rozgrywane wieczorami czasu amerykańskiego, a więc w Polsce większość będzie wtedy spać. O 16.30 natomiast trochę będziemy dywagować, trochę zapowiadać to, co czeka nas następnej nocy. I tym sposobem dzisiaj mogliście na antenie Radio Super FM posłuchać zapowiedzi dwóch spotkań grupy A, które mundial rozpoczną. Najpierw gospodarz, Meksyk, zmierzy się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, to o 21.00, a o 4.00 nad ranem w szranki staną Czechy i Korea Południowa. O tych starciach będziemy oczywiście mówić jutro od rana, tak jeszcze przypomnę, od poniedziałku do piątku po 8.30, a także codziennie o 11.30 i 16.30 na 97.5.
1: A mówił to oczywiście Piotr Jarząbek, który będzie współodpowiedzialny za to, żebyście wszystko o tych sportowych, ważnych wydarzeniach wiedzieli z Radio Super FM na bieżąco.

0: my kontynuujemy w Radiu Super FM przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Ciemne chmury nad Szczecinem, zaraz będzie padać burza, więc coraz bardziej prawdopodobna. A po godzinie 18 w naszym studiu Konrad Stępień, prezes Fabryki Wody. Będziemy z prezesem szczecińskiego akwaparku rozmawiać, czy po 2 latach ten obiekt na siebie zarabia, czy miasto musi do niego dopłacać. Bądźcie z nami, ale najpierw za minutę najświeższe wiadomości.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
8: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
7: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
9: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
7: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
10: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
7: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
11: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
12: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
11: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
13: Tak, oczywiście. Samą pierś.
7: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Super FM zaczyna się właśnie teraz. Konrad Stępień, czyli prezes zarządu Fabryki Wody Szczecińskiego Aquaparku, jest razem z nami. Kłaniam się, panie prezesie, dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 11 dzień czerwca, czyli jesteśmy równo 10 dni po drugiej rocznicy otwarcia Szczecińskiego Aquaparku. Lata się na to czekało, teraz aquapark już od ponad 2 lat funkcjonuje w Szczecinie i z pana punktu widzenia już udało się osiąść w społecznej świadomości mieszkańców Szczecina. Mieszkańcy wracają już i traktują aquapark jako obecny na co dzień w strukturze miasta. Czy to wciąż jest jeszcze praca do wykonania?
14: Po części wracają, po części okazuje się, że są jeszcze osoby, które u nas nie były, więc to też daje nam jakąś perspektywę na przyszłość. Natomiast to, co nas najbardziej cieszy, to to, że od momentu otwarcia cały czas mamy przyrost frekwencji. Na początku gdzieś przy samym otwarciu pojawiały się jakieś tam pewnie głosy, że być może efekt nowości i tak dalej, natomiast ta codzienna praca związana z, przede wszystkim z podnoszeniem tego standardu świadczenia usług dla naszych klientów powoduje to, że klienci, za co serdecznie dziękujemy, odwdzięczają się nam tym, że chętnie do nas przychodzą i co najważniejsze wracają, bo mówię, patrząc na frekwencję od przez pierwszy rok czy drugi rok ta frekwencja jest cały czas w tendencji rosnącej, co jest dla nas jakby takim najlepszym wskaźnikiem tej pracy, którą wykonujemy.
0: No i właśnie, ja zdaję sobie sprawę, panie prezesie, że nie jest łatwo każdego wchodzącego do Fabryki Wody zapytać, skąd jesteś człowieku i czy jesteś ze Szczecina czy z okolic, ale wyobrażam sobie, że macie taki ogląd, że to jest ruch bardziej wewnętrzny, czy jednak pojawiają się chociażby, nie wiem, autokary z mieszkańcami albo z dzieciakami spoza Szczecina, czy Fabryka Wody wygenerowała ten impact zewnętrzny, czy nad tym też musicie pracować?
14: Jak najbardziej tak. Gości, którzy nas odwiedzają, prosimy o to, żeby, jeżeli oczywiście chcą, podali nam swoje kody pocztowe z miejsc, których nas odwiedzają i no oczywiście większość to są klienci ze Szczecina i z najbliższej okolicy, natomiast mamy klientów z całej Polski. Oczywiście ta proporcjonalność jakby zmniejsza się proporcjonalnie do odległości, którą trzeba pokonać, natomiast województwo zachodniopomorskie jak najbardziej, lubuskie, to są województwa na pierwszym i drugim miejscu, które nas najchętniej odwiedzają, natomiast też mamy wielu klientów z zagranicy. Oczywiście tutaj przede wszystkim za zachodniej granicy z Niemiec, szczególnie widać to w momencie, kiedy nasi zachodni sąsiedzi mają dni wolne od pracy, wtedy nawet bym powiedział, że do około 50% frekwencji w takich dniach na obiekcie stanowią klienci z zagranicy, co widać jakby, co słychać po języku w obiekcie, jak i widać po tablicach rejestracyjnych samochodów parkujących w naszym parkingu.
0: Który sezon dla aquaparku jest trudniejszy? Sezon zimowy czy sezon letni? Bo wiadomo, ten sezon letni wydaje się być takim momentem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o zainteresowanie wypoczynkiem wodnym, ale z drugiej strony latem macie konkurencję w postaci otwartych akwenów, w postaci Arkonki, w postaci Głębokiego. No, a zimą to tylko morsy mogą regularnie się kąpać na Głębokim, a inne obiekty są pozamykane, więc zastanawiam się, jak to z punktu widzenia właśnie aquaparku wygląda.
14: Patrząc frekwencyjnie, absolutnie numerem jeden jest sezon letni, czyli moment od chwili rozpoczęcia wakacji, od praktycznie końcówki czerwca do końca sierpnia, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o frekwencję, natomiast ten sezon w zależności od tego, o czym mówimy, jest u nas tak naprawdę praktycznie przez cały rok, bo jak wyjdziemy z sezonu letniego, skończą się wakacje, powoli wchodzimy w okres brzydszej pogody na zewnątrz, więc to też powoduje, że wtedy klienci sound chętnie nas odwiedzają, za chwilę mamy znowu okresy wolnego w postaci Świąt Bożego Narodzenia, czy ferii zimowych, kiedy znowu ruszamy z lodowiskiem i tam się wtedy pojawia i generuje większy ruch. Natomiast w tych momentach, kiedy mamy sezon szkolny, no to widzimy po liczbach wygenerowany większy ruch w edukatorium, więc w zależności od miejsca naszego obiektu, ten ruch się generuje różnie, ale nie można powiedzieć, że mamy jakieś takie sezony jednocześnie, czy gdzieś tam większe, mniejsze, natomiast ten ruch w zależności od miejsca obiektu generuje się po prostu różnie.
0: No, z edukatoriami generalnie w Polsce nie jest łatwo, bo to są obiekty generujące całkiem ciekawą frekwencję zorganizowaną, za to raczej słabą frekwencję niezorganizowaną, czyli tacy indywidualni klienci, raczej basen, raczej aktywności sportowe, trochę mniej aktywności związane z nauką. Czy w Fabryce Wody też to widzicie? I co można zrobić, żeby mieć ten ruch nie tylko wywołany tym, że jest wycieczka szkolna, bo jest wycieczka zorganizowana, czy to ze świetlicy, czy z jakiegoś innego zorganizowanego podmiotu?
14: Oczywiście, grupy zorganizowane, grupy szkolne przeważają, nawet powiedział w 90%, jeżeli chodzi o frekwencję w edukatorium. Natomiast w takie akcje zorganizowane, chociażby Noc Muzeów, czy inne tego typu eventy, które im organizujemy, powodują to, że ten klient indywidualny w godzinach, nazwijmy to innych niż godziny pracy, też chętnie nas odwiedza. Tutaj widzimy wzrost klientów indywidualnych, jeżeli chodzi o weekendy oczywiście, natomiast w tygodniu to są przede wszystkim grupy szkolne.
0: No nie było wam łatwo pozyskać siłowni.
14: Ale udało się.
0: Ona się otworzyła niecały miesiąc temu. Rzeczywiście też w Radiu Super FM o tym mówiliśmy i to otwarcie nawet transmitowaliśmy na naszej antenie, więc nasi słuchacze to mocno odnotowali. Po 2 latach prawie, że siłownia jest już na miejscu. Czy to oznacza, pani prezesie, że już macie tą komplementarną część usługową? Czy jednak widzi pan jeszcze pewne braki albo pewną zastępowalność, że coś może zostać zastąpione przez coś innego?
14: Na dzień dzisiejszy, tak jak pan redaktor wspomniał, otworzyliśmy, czy dopełniliśmy jakby tą multifunkcjonalność obiektu poprzez otwarcie strefy fitness. Rzeczywiście troszeczkę z tym zwlekaliśmy, dlatego że nam nie chodziło o to, żeby otworzyć jakąkolwiek strefę fitness, tylko żeby otworzyć strefę fitness prawdziwego zdarzenia, żeby tutaj znaleźć partnera, który będzie partnerem i rozpoznawalnym, i dającym rękojmię tego, że te usługi będą świadczone na odpowiednim
0: poziomie. Żeby was trochę wyręczył, żeby to nie była odpowiedzialność spółki, tylko jednak podmiotu zewnętrznego.
14: Tak, natomiast podmiot zewnętrzny z dużą marką ma też inne możliwości dotarcia do swoich klientów, inne możliwości ściągnięcia ich do obiektu i tutaj absolutnie jest między nami symbioza powodująca to, że klienci korzystający z fitness, bo to już widzimy nawet po tych kilkunastu dniach od otwarcia, klienci korzystający z fitness są też naszymi klientami, którzy korzystają ze strefy aquaparkowej, czy ze strefy sound przede wszystkim. I odwrotnie. Fitness też czerpie z tego, że my mamy bardzo duży ruch klienta, bo to jest gdzieś tam średnio, powiedzmy, około 2000 ludzi dziennie, którzy odwiedzają nas obiekt. To powoduje też to, że w naturalny sposób jest gość, który może zostać zagospodarowany w tej części bądź w tej części obiektu, w zależności od tego, co wybierze. Natomiast nam najbardziej zależało na tym, żeby nasi goście, którzy nas odwiedzają, mieli możliwość wyboru, żeby ta oferta usług była jak najszersza. I to nam się udało już zrobić.
0: Na koniec, panie prezesie, czy to się wszystko spina? Bo no nie ukrywam, że miałem okazję być na długi weekend we Wrocławiu, to we wrocławskim akwaparku kolejki i to na pół godziny stania. Malta w Poznaniu ma regularne doniesienia o tym, że weekendowo trudno jest się tam dostać. Fabryka Wody działa, no, zaryzykuję pewną tezę, trochę kameralniej. Tutaj chyba nie ma takich momentów, że gromadzi się 30-40 osób i czekają w kolejce, żeby dostać się na obiad. Więc czy odczuwacie to, że w tej skali działania to będzie się opłacało?
14: Są takie momenty, kiedy musimy czekać w kolejce, szczególnie w godzinach porannych, kiedy otwieramy obiekt. Natomiast w sezonie tak zwanym wysokim, czyli mówimy tutaj o wakacjach, są momenty, kiedy no, nie wpuszczamy gości do środka, dlatego że już mamy wypełniony obiekt w całości, jeżeli chodzi o liczbę, którą możemy przyjąć. Więc takie momenty się zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie do Wrocławia czy do Poznania, to tu musimy spojrzeć na statystykę przede wszystkim. Szczecin wraz z samo miasto to jest powiedzmy 370 czy troszeczkę więcej liczba ludności. Z całym obszarem metropolitalnym, wszystkimi gminami dookoła, to będzie pewnie gdzieś koło 700 tysięcy. I to jest liczba gości, którą my przyjmujemy w ciągu roku w naszym obiekcie, przynajmniej w ciągu tych pierwszych 2 lat funkcjonowania. Natomiast Wrocław, jeżeli popatrzymy na Wrocław jest oczywiście troszeczkę większy, natomiast całą aglomeracją dookoła to jest prawie 2 miliony ludzi. I tutaj tej statystyki nie przeskoczymy. I tyle też ludzi odwiedza obiekt we Wrocławiu w ciągu roku. Poznań to też jest dobry przykład, bo tam mówiąc o Poznaniu czy wszystkich gminach dookoła, to jest około 1,5 miliona, czy w zależności od tego, co weźmiemy pod uwagę, do 1,5 miliona ludzi. I tam jest taka statystyka odwiedzin. Natomiast to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że ta liczba odwiedzających nas gości powoduje to, że jesteśmy w stanie pokryć nasze koszty bezpośrednie i to jest jakby zadanie najważniejsze, bo utrzymanie płynności finansowej czy pokrycie kosztów bezpośrednich jest najważniejsze. Co cieszy, łącznie z frekwencją też oczywiście rosną nam przychody ze sprzedaży i to jest jakby dobry wskaźnik na przyszłość.
0: To na koniec jeszcze, czy wrócę do pytania o tą komplementarność, bo oczywiście siłownia była tym ostatnim ewidentnym elementem brakującym, on został dopełniony. Ale czy pan jak rozgląda się dookoła, albo jeżeli robicie jakieś badania fokusowe, czego jeszcze może brakować, czy są jakieś rzeczy, które powiedzmy przed trzecimi urodzinami, albo w perspektywie kolejnych rzeczy chcielibyście uruchomić?
14: Tak, tutaj nie mówimy o zmianie funkcji obiektu, natomiast o doposażeniu obiektu w dodatkowe elementy w ramach tych funkcji, które już istnieją. W przyszłym roku chcemy dokonać modernizacji, doposażenia obiektu w więcej elementów dla dzieci. To jest jakby to, co nam wychodzi z naszych badań, z naszych ankiet, które też przeprowadzamy wśród klientów. Rodziny z dziećmi widzą tutaj jakby możliwość jeszcze doposażenia tego obiektu w dodatkowe funkcjonalności, których nie mamy, i na tym przede wszystkim będziemy się skupiać, jeżeli chodzi o przyszły rok.
0: Bardzo dziękuję, panie prezesie, za dzisiejszą rozmowę. Konrad Stępień, czyli prezes zarządu Fabryki Wody Szczecińskiego Aquaparku, był razem z nami w popołudniowej rozmowie Radio Super FM.
14: Bardzo dziękuję.
0: A już teraz zapraszam na poranną rozmowę. Jutro po godzinie 8 rano Krzysztof Sostra, były zastępca prezydenta Szczecina, obecnie pełnomocnik do spraw polityki transgranicznej, a więc będziemy rozmawiali o sprawach polsko-niemieckich. Zapraszam na jutrzejszy poranek, a dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
9: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por México.
8: A z wiary gospodarzy w ich szanse nic nie robi sobie trener afrykańskiej drużyny Hugo Broz.
10: Jedyne, co mam do powiedzenia moim zawodnikom, to żeby skupili się na planie meczu. To jest najważniejsze. Te 85 tysięcy Meksykanów nie gra, oni tylko krzyczą. A jeżeli jesteś gospodarzem, to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli jesteś przyjezdny, musisz się skupić na planie gry. I jeśli to nam się uda, możemy rozegrać naprawdę dobry mecz.
8: Mecz Meksyk-RPA o godzinie 21:00. Ceremonię, która go poprzedzi, otworzy aktorka Salma Hayek. Główną gwiazdą muzyczną będzie natomiast Shakira. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0-6-3.
11: Był to bardzo dobry mecz z samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Sylwatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
10: Jest 19. Wiadomości Super FM.
11: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
12: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
11: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
13: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
11: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
14: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
11: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do Przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
15: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
16: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
11: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
17: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
18: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
11: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radomie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na słowa tego twórcy wszyscy zwracają szczególną uwagę. W dodatku Quentin Tarantino nie musi gryźć się w język i mówi, co mu się we współczesnym kinie nie podoba. Twórca Pulp Fiction krytycznie wypowiedział się ostatnio o Hollywood i jego słowa wywołały spore poruszenie. Quentin Tarantino nie ma wykształcenia filmowego, ale ma ogromną wiedzę o kinie i wiedział, co mówi, gdy krytykował Hollywood. Widział naprawdę wiele bardzo dobrych filmów, zna historię, potrafi doceniać klasykę, mistrzów, kino oryginalne i nietypowe. Czasami potrafił też dużo dobrego powiedzieć o kinie głównego nurtu, także o tym z Hollywood. Ostatnio jednak zdecydowanie mówi nie temu, co dzieje się w kinie szeroko rozumianego amerykańskiego głównego nurtu. W jednym z ostatnich wywiadów Tarantino ostro skrytykował współczesnych twórców, zauważając, że mało która z nowych produkcji zrobiła na nim dobre wrażenie. Nieprawdopodobne rozwiązania, schlebianie publiczności, źle dobrani aktorzy albo po prostu głupoty zwykle pogrążają każdy nowy film wychodzący z fabryki pozbawionych smaku kiełbas, która kiedyś nazywała się Hollywood, powiedział kąśliwie Quentin Tarantino. Artysta dodał także, że w ostatnim czasie woli sięgać po książki, gdyż w kinie nie jest w stanie odnaleźć nic, co byłoby w stanie go poruszyć. By jednak nie być aż tak surowym, Tarantino przyznał, że jest jeden wyjątek. Wspomniał bowiem o filmie Łup, który można obejrzeć w serwisie Netflix. Nazwał go udanym thrillerem policyjnym, chwaląc zarówno scenariusz, reżyserię, jak i zdjęcia czy dobór obsady. Pozwolę sobie z Tarantino polemizować. Niezły, ale wcale niewybitny Łup zachwycił Tarantino i jestem jego oceną szczerze zaskoczony. Mam takie wrażenie, że twórca ten stracił już kontakt z kinem głównego nurtu, że nie ogląda aż tak dużo filmów w kinie, ale wyrażać może tak radykalne opinie, bo jest Quentinem Tarantino. Bo wiadomo powszechnie, że Hollywood rzadko ostatnio czymkolwiek zaskakuje. To jest fakt, ale ciągle powstają tam tytuły, które mogą się wyróżnić. Sporo jest też nadchodzących filmów, które niosą nadzieję dla Hollywood. Bo już dziś mamy film Stevena Spielberga w kinach na całym świecie, a potem swoje najnowsze propozycje zaprezentują Christopher Nolan, Ridley Scott czy Denis Villeneuve. Szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników kina z Hollywood. Mam nadzieję, że Tarantino nieco złagodzi swój przekaz i zechce nieco przychylniej spojrzeć na Hollywood w przyszłości.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
6: W turnieju, który rusza w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn. Dotychczas było ich 32. Do 2022 roku Meksyk zasłynął 7 kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie za Argentyną. Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar. Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy. W sumie w 3 krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. Tytuł broni Argentyna. Polaków na mistrzostwach nie ma po zajęciu drugiego miejsca w grupie podczas eliminacji. Nasi zawodnicy musieli rozegrać mecze barażowe. Najpierw wygraliśmy z Albanią, ale później pokonali nas Szwedzi.
5: A mówił o tym Mateusz Stanicki. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na rozpoczynające się dziś Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Superpuchar UEFA. To między Paris Saint-Germain a Aston Villą, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept. Zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Broz.
4: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
1: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytuł mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Wyciągarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
5: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się w piątek. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język. Muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. W tym samym czasie w Filharmonii koncert już na zakończenie 78. sezonu artystycznego. Obok orkiestry wystąpią także Słowiki i chór Akademii Morskiej. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samopołudnie na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej, różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? W sobotę w południe traficie tam na Różę Wyczytaną. To będzie spotkanie oparte na uważnym czytaniu poezji i prozy inspirowanej motywem róży. Natomiast w niedzielę w południe na scenie zaprezentują się uczniowie sekcji jazzowej ze szkół muzycznych. Usłyszycie interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej. Koncert muzyki polskiej Dominika Wizjana na fortepianie i tenora Pawła Skałuby będzie promocją płyty Dominika Wizjana. W sobotę wieczorem w Willi Lenza usłyszycie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pianisty, do tekstów Adama Mickiewicza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór, tu Super

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Iranem. Mnóstwo kandydatów wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA dodał, że odwołał właśnie zaplanowane na dziś ataki na Iran. Wkrótce mają być podane data i miejsce podpisania porozumienia. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Naukowcy wyliczają też, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
3: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upał związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
1: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
4: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
5: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
4: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
5: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa lista.
4: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki, przypomina poseł PiSu Łukasz Kmita.
6: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
4: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
1: Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. Jeden z mieszkańców przypadkiem odkrył 11-wieczny miecz. Znalazł go w rzece Warcie we Wronkach. Przedmiot trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Niespełna metrowy miecz zachował się w całości. Od czubka po głowicę pokrywa go korozja i rzeczny szlam. Dlatego przechowywany jest w specjalnych warunkach, mówi kierownik muzeum Daria Wajdeman-Waszyńska.
7: Miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, także w taki sposób nie ulegnie żadnemu zniszczeniu.
1: W takich warunkach miecz czeka na konserwację, po której prawdopodobnie będzie można ustalić, gdzie został wykuty. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Grecka diaspora zabiegała o to od lat. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego. Najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Liczymy przede wszystkim na wsparcie instytucjonalne dotyczące kultury i edukacji. Chcemy pokazać szerszemu społeczeństwu naszą tradycję, muzykę, tańce i kuchnię, mówi Ekaterini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Greckiej Diaspory w Polsce.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
8: Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
2: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
4: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
4: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
2: Dzisiaj po Krakowie harcował laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku, przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
6: Podoba wam się ten laikonik?
7: Tak. Sypie cukierkami i uderzaj.
8: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
6: Myślę, że do 21:30-45. Także będzie grubo.
2: Po południu laikonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14 z Japonią.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.